słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Wysadzio

0: kochani, wskakujemy w tego swojego Cadillaca, a może być i Perpedes, wskakujemy w jakieś buty, w jakieś kapcie i ruszamy w ten nowy dzień w kierunku roboty zapewne, ale nie zapomnijcie zacząć ją z nami, z radiem Złote Przeboje na dzień dobry. Miriam Lipińska, Piotr Jachim, Piotr Jaworski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy, kłaniamy się. Za chwilę szósta i wiadomości radia Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Ten dzień, który budzimy razem, to czwartek, to jest 18 czerwca. Skoro szósta, to wiadomości radia Złote Przeboje i Miriam Lipińska.
1: Premier komentuje kolejny wątek afery wokół młodego lekarza milionera. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. I ważna umowa o obronności między Polską a Niemcami. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. W tym najnowsze informacje o tak zwanym saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z KO Dawid Kacprzyk. Premier zaznaczył, że od tych, których nazwiska pojawią się w kontekście saloniku VIP, będzie oczekiwał wyjaśnień.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było na prawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego astronomicznych zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach. Jeden pozostał w wyrobisku, nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli ciało górnika. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy. Dotyczy obronności.
3: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: A w nich na koniec sprawdzamy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. I mamy dobre wiadomości, bo choć nie ma już niższej akcyzy na paliwa, ceny maksymalne trochę spadły. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6 zł. I 6 groszy, a oleju napędowego 6 zł. I 36 groszy. Rządowy pakiet paliwowy ma zakończyć się latem. Wtedy zniknie też mechanizm ceny maksymalnej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
5: W trzech lokalizacjach, bo na Sukiennej, Myśliwskiej i Wiewiórczej w Białymstoku, ruszyły prace przy sieci kanalizacji deszczowej i są tam utrudnienia w ruchu. Rozpoczęły się też prace związane z remontem drogi dla rowerów na Towarowej. Ekipy będzie można spotkać w rejonie skrzyżowania z Piastowską. Trzeba być ostrożnym.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Pogoda w Białymstoku.
5: Na razie jeszcze dosyć skromnie na termometrach, bo mamy 10 stopni za oknami w Białymstoku. W dzień ma być już ciepło, bo do 20-21 stopni. To w okolicach godziny 14. Nad głowami chmury i rozpogodzenia dziś na zmianę będą chwile ze słońcem, ale też może w naszym regionie przelotnie popadać. Jednak mimo wszystko czwartek pogodowo ma być dosyć przyjemny.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, po szóstej pojawi się święto w bardzo nieodpowiednim dniu, bo jak święto sushi, to raczej w poniedziałek.
7: No, prawda? I po szóstej zameldujemy się także na porannym apelu i zastanowimy, w czym by tutaj do roboty pójść. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 4 po szóstej gramy No Mercy.

0: 11 minut po 6, Jamelia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i Dzień Dobry mówimy wam właśnie w czwartek, 18 czerwca i o tej nieludzkiej porze zaglądamy teraz do kalendarza.
1: No dzisiaj obchodzimy Dzień Ewakuacji oraz Dzień Sushi. Z kolei 34 lata temu rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć komórkowa PTK Centertel.
2: No, kawał historii, kawał czasu minęło. A czy szare komórki państwa słuchaczy kochanek już działają na pełnych obrotach od samego rana? 22, 4, 4 i 3, 0. O to pytamy. Dzwońcie do nas, dajcie znać, jak się macie. 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy apel poranny i gramy wam w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Memu miastu na do widzenia. To dla tych, którzy właśnie skończyli trzecią zmianę. Jest 12 po 6.

0: Everlasting Love. Tak wam gramy 17 minut po 6 w ten czwartkowy poranek. Umiejętności wokalne wyssała z mlekiem matki, bo tak się składa, że mama Sandry była śpiewaczką operową i latami występowała w niemieckich i austriackich operach. Dzień dobry.
1: No i proszę, dzień dobry. Jest 18 minut po godzinie 6. Tu radio Złote Przeboje. Już za chwilę szwedzka grupa Army of Lovers. Szwedzi na mundialu radzą sobie tak dobrze. Tu chcieliśmy przypomnieć, jak my jakieś 40, a może i 50 lat temu. Crucified, zagramy, bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a

0: Wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Ashford i Simpson, tak wam gramy w ten czwartkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. A gdyby państwo słuchacze kochani nie zauważyli, to trwa mundial, no trwa głównie nocą, więc resztki kibiców w Polsce prowadzą teraz nocny tryb życia. A czy teraz w ogóle żyją? Jeśli tak, to jak się mają? 2-2-4-4-3-0, apel poranny, zaczynamy. No to pan kibic w jakiej sprawie, halo?
1: A ja mam takie głupie pytanie. No. A to jest jakaś różnica, czy nasza reprezentacja gra z trenerem, czy bez?
2: Głupia odpowiedź brzmi, nie ma różnicy. Ja powiem krócej, że nie ma też różnicy, czy nasza reprezentacja gra, czy nie. Jak to się pozbędziemy słowa trener, to wychodzi na jedno. 22-4-4-3-0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel, a teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Dżem i naiwne pytania. Nie, o polską piłkę już w ogóle pytać nie będziemy. Jest minuta po 6:30.

0: Sailing on a Seven Seas. To była grupa OMD, która już 24 sierpnia zagra na scenie warszawskiej Progresji.
1: Słuchaj uważnie Radia Złote Przeboje i wygraj złoty bilet na koncert OMD w Polsce.
0: Już o 9.30 kolejne bilety pojadą do Was, ale najpierw zadanie do wykonania.
2: Chcecie pobawić się na koncercie OMD, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwincie po swojemu. Ale jest śmiesznie, fajnie, skrót OMD. Czekamy na Was. Jest za 21 minut godzina 7, a już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje zaśpiewa nam Billy Ocean.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Ruszają kolejne drogowe prace. Dziś na ulicy Bohaterów Getta w Białymstoku w rejonie skrzyżowania z Proletariacką powstaje sygnalizacja świetlna i jezdnia może być czasowo zawężona do jednego pasa. Służby apelują o ostrożność, by uważnie patrzeć na znaki. Zakończenie robót w pierwszym tygodniu sierpnia.
12: Radio Złote Przeboje 101 FM.
11: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach mamy owocowy czwartek i szefowie sprawdzają owoce naszej pracy. Mm-hmm. My to pominiemy milczeniem i chcemy pokazać o czymś innym, o tak zwanym dress code.
2: No czyli gdyby w firmie obowiązywał dress code według twoich zasad, to w czym byś chodziła do pracy? No nie wiem, kapcie zamiast szpilek na przykład?
1: Tak, a może piżama do biura obowiązkowa? Zadzwońcie pod numer 22 44 30 i powiedzcie, w czym wy byście najchętniej poszli do roboty, po prostu. Albo napiszcie o tym na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A czy strój Adama się liczy? Za najciekawszy pomysł wręczymy oczywiście złotą kawę porannego programu z elegancko ubranymi prowadzącymi na pudełku. Zatem dzwońcie 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: For America, dla Ameryki to była piosenka od grupy Redbox, a w radiu Złote Przeboje za 5 minut dla całej Polski, najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości, a w nich, no byśmy kochani zdrowi byli.
1: Tak, tak. Prokuratura wchodzi do akcji w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie i działającego w nim saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. A co chcą sprawdzić śledczy, o tym w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie. Ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: 18 czerwca, mamy dzisiaj, to jest czwartek, no i punktualnie 7. Miriam Lipińska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Jest ruch prokuratury w sprawie afery wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Minister Sprawiedliwości o sprawie kierowcy recydywisty z 5 zakazami prowadzenia auta. A na koniec o różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn powstał specjalny kalkulator. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Kacprzyk został wczoraj zwolniony ze Szpitala Południowego. Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta. A mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, o co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
15: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
14: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Zagranica. Kolejny rosyjski atak rakietowy na Kijów. W ukraińskiej stolicy i kilku regionach ogłoszono alarm powietrzny. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu. A w dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote złote przeboje.
14: W nich na koniec o kalkulatorze do obliczania luki płacowej, czyli różnic między zarobkami mężczyzn i kobiet.
16: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. Czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
14: Mówi Anna Jurek z Łódzkiego Stowarzyszenia Tkalnia, które przygotowało internetowy kalkulator luki płacowej. Bazuje on na oficjalnych danych GUS-u, a kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej mundialu pokonali Chorwację 4-2. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie. Koszykarzy w piątym meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80. I prowadzą teraz w finałowej serii 3-2. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Ruch pomału zaczyna się wzmagać, ale jeszcze nie na tyle, by gdzieś w Białymstoku utknąć w korku. Ostrożność jednak na pewno warto za kierownicą zachować, na przykład na Bohaterów Monte Cassino i Poleski, także na Jurowieckiej, Sienkiewicza i Piłsudskiego. Uważajcie również na rowerzystów i na pieszych.

0: Białymstoku.
1: Mamy dosyć przyjemny, pogodny poranek ze słońcem. W dzień także słonecznych promieni nie powinno zabraknąć w naszym regionie. Ale chmury też są i będą się nad głowami pojawiać. Momentami może być ich sporo i może przydać się parasol. Będzie ciepło, bo spodziewamy się do 20-21 stopni. Tak ma być w Białymstoku po godzinie 14. Na razie jednak dosyć skromnie, bo mamy 10 stopni za oknami w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej coś dla tych, którzy kochają muzyczne lata 80. Szykujcie się na koncert grupy OMD. Możecie zdobyć bilety. My powiemy wam, jak te bilety zdobyć.
3: Z okazji czwartku po siódmej będą też rozmówki polsko-polskie, a w nich będziemy żywić, ale nie siebie żywić, tylko gorące uczucia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 6 minut po siódmej. Teraz do śniadania. Idealny, najlepszy. Las Ketchup.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie właśnie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, no jeśli chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo. Byłoby miło posłuchać tego live. No i żeby zdobyć się podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Orkiestra Młodocianek Drapieżników albo odjazdowy męski duet. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i zabawnie, po swojemu rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najfajniejsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No istnieje taka legenda, że panowie w trakcie prac nad płytą tacy sami na zmianę pracowali w studiu i oglądali film Blues Brothers. No nawet jedna z piosenek otrzymała tytuł John Belushi po aktorze właśnie, który wcielił się w postać Jake'a Bluesa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 20 minut po godzinie 7:00, tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ponieważ lato i wakacje tuż, to już za 10 minut w naszych rozmówkach polsko-polskich będziemy żywić gorące uczucia. A co to i do kogo to? No posłuchajcie, polecamy się.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty

0: do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Poranek rozpędza się na białostockich ulicach i samochodów wyraźnie przybywa w stałych punktach, nie tylko w centrum stolicy Podlasia, ale też na przykład na ulicy Wiadukt i Ciołkowskiego trzeba zdjąć nogę z gazu. Uwaga na remonty są w kilku miejscach, m.in. na Kawaleryjskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy Bazarze Miejskim.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Każdy musi przyjść do pracy w koszulce z memem. No fajnie by było. Dzisiaj się zastanawiamy razem, w czym chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy to my wybierali ten tak zwany dress code. 2244430, no to słuchamy.
2: Cześć, droga poranna załogo.
1: No cześć.
2: No cóż, określenie dress code mówi wyraźnie, że do pracy należy przychodzić w dresach.
3: Ja na pewno do swojej pracy ubrałabym się w woderach, żeby odpłynąć w marzeniach, że już nigdy nie będę pracować.
4: No tak, dobra, no dobra. Tak. No lanie wody to generalnie nasza specjalność. A wy w czym byście najchętniej chodzili do roboty, gdybyście to wy mogli wybrać ten tak zwany dress code, a może płetwy, żeby odpłynąć w siną dal? Zadzwońcie pod 2244430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł wręczymy złotą kawę naszego porannego programu. 2244430.
0: Mamy temat.

0: się śmieje, Edyta Bartosiewicz i zegar. Tu chcielibyśmy powiedzieć, że fajnie, że wskazuje godziny w czwartek. Szkoda, że nie w piątek jednak. Za 5 minut będzie 8 i wiadomości w radiu złote przeboje. A co w wiadomościach? No na przykład zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego. Wrócił do Polski, zdaje się. Prawda to? Prawda?
1: Prawda, oczywiście, jak najbardziej. Ale powiemy też o tym, jak zachowują się ceny paliw po tym, jak rząd zaczął wygaszać pakiet CPN i o plażach bez barier to w Polsce. A gdzie? Powiemy o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote
0: Przeboje. Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama.
15: 18 czerwca mamy w kalendarzu, czwartek jest, 8. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Mimo powrotu pełnej stawki akcyzy, ceny paliw mocno nie podskoczyły. Prokuratura w Szpitalu Południowym sprawdza tak zwany salonik VIP. Za chwilę także o plażach bez barier. Stopniowe wygaszanie rządowego pakietu paliwowego i powrót pełnej stawki akcyzy nie spowodowały póki co wielkich podwyżek cen paliw w Polsce. To dzięki podpisaniu przez USA i Iran wstępnego porozumienia kończącego wojnę. Jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
17: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach.
16: A dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,06 zł, a olej napędowy 6,36 zł za litr. To nieco mniej niż wczoraj. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy zajęli się już natomiast tak zwanym salonikiem VIP w Szpitalu Południowym. Według medialnych doniesień mieli z niego korzystać politycy KO i ich rodziny, gdy byli przyjmowani w szpitalu poza kolejką. Na wyjaśnienia tych, którzy z saloniku korzystali, czeka premier Donald Tusk.
17: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
16: Na razie pracę w Szpitalu Południowym stracił sam Dawid Kacprzyk.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zrabowane podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
18: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia, czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
16: Do Polski wrócił także m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia kupiły blisko 30 terenowych wózków, którymi można bez trudu jeździć po piasku. Są też specjalne wózki dla dzieci. Co ważne, wszystkie wózki będą do wypożyczenia całkowicie za darmo.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Sznur samochodów na tysiąclecia państwa polskiego w Białymstoku na Poleskiej także trzeba częściej hamować. Ciasno na Sienkiewicza, Legionowej Skłodowskiej i Waszyngtona, także na Branickiego, Warszawskiej, Słonimskiej. Z dużym ruchem Piastowska i Ciołkowskiego na Baranowickiej również warto uważać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Na razie jeszcze skromnie na termometrach, bo jest 11 stopni teraz w Białymstoku. W dzień będzie to 20-21 stopni, ale to dopiero za kilka godzin, bo około 14. W regionie dziś mieszanka słońca i chmur nad głowami. Momentami będzie pogodnie, ale momentami zachmurzy się. I wtedy, jak mówią synoptycy, niewykluczone, że trochę popada.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej walenie na Lubelszczyźnie. Będą pływały radośnie. A jakim cudem, usłyszycie o tym za chwilę.
2: Po ósmej wystąpią też znikające lodówki, a my powiemy, gdzie znikają i dlaczego. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 5 minut po ósmej gra dla nas Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Eurythmics o poranku. Tak wam gramy w czwartek, 12 po 8. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A wiecie, że na Lubelszczyźnie wydobywa się bursztyn? No i jak się okazuje, znaleźć tam można i ciekawsze rzeczy.
1: W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa, właśnie na Lubelszczyźnie, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed 38 milionów lat. A to znaczy, że wtedy na Lubelszczyźnie był ocean, w którym pływały prehistoryczne wieloryby.
2: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo skoro Lubelszczyzna miała dostęp do morza, to może i Radom w końcu się doczeka. A teraz, proszę Państwa, wracamy do dwunożnych naczelnych i do jakich dwunożnych? Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 13 minut po 8.

0: Next Door to Aldis i grupa Smoke w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jej skład zmieniał się wielokrotnie, ale panowie istnieją i koncertują od, uwaga, 54 lat, czyli mniej więcej tyle, ile wasi prowadzącej, tylko trochę krócej niż ostatnie mamuty. Jest 20 minut po 8.
1: A to już ostatnia szansa, żeby dorzucić swój głos do dyskusji o tym, w jakich ubraniach chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy mogli sami wybrać. Dzwońcie na 224430, a za najfajniejszy głos już za 10 minut wręczymy naszą poranną kawę w prezencie.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
14: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach owocowy czwartek. No i z tej okazji zastanawialiśmy się, czym by zaowocowało, gdybyśmy to my wybierali firmowy dress code. Czyli w czym chodzilibyśmy do roboty. No to czas na podsumowanie.
2: Ktoś kiedyś powiedział, ubieraj się do takiej pracy, jaką chciałbyś mieć, a nie taką, jaką masz. No to ja bym musiała się ubierać do pracy jak Khaleesi z Gry o Tron.
3: Najchętniej do pracy poszedłbym w piżamie.
4: Ja do pracy przychodziłabym w płaszczu przeciwdeszczowym. To by wszystko po mnie po prostu spływało.
5: Dobra. Tak, żeby wszystko po mnie spływało i tego nam wszystkim życzymy, a za ten głos wręczamy złotą kawę porannego programu do użytku wewnętrznego, żeby nie spłynęła. Tym samym problem i co ja mam na siebie włożyć mamy z głowy, a jutro z okazji nadciągającego lata dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Set on you, George Harrison. Fachowcy mówili, że to najzdolniejszy z Beatlesów, że potrafił zagrać prawie na wszystkim jego kompozycje. No tak jak ta, przetrwały dekady. No i z przyjemnością gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, żeby napędzić czwartek. Za 20 minut będzie dziewiąta.
1: Czwartek, czwartunio, czwartuniunio. Prawie nasz ulubiony dzień tygodnia, bo to wiadomo, tak, że piątek ten najfajniejszy. Powolutku zbliżamy się do piątku. Sprawdzimy także, jak się będzie jechało wam do pracy. Wyjedziemy na drogi, a później z naszych i waszych ulubionych osiemdziesiątek, m.in. Pet Shop Boys. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC.

Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.

0: 8 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Białostockie ulice są zatłoczone, głównie w centrum stolicy Podlasia, warto uważać za kierownicą. Przypominam też, że dodatkowo dziś ruszają prace na ulicy Bohaterów Getta w rejonie skrzyżowania z Proletariacką, powstaje sygnalizacja świetlna. Jezdnia może być czasowo zawężona do jednego pasa. Zakończenie prac w sierpniu.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pet Shop Boys i Cessin, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. Idą wakacje, a jak urlop, to przecież w polskim domu tradycyjnie musi być remont. No i tu mamy ważną podpowiedź.
1: Mamy nowe trendy w kuchni. Znika z niej lodówka. Na szczęście nie całkiem, ale już nie jest charakterystycznym i dominującym elementem. Teraz na topie są modele do zabudowy, które wtapiają się w otoczenie i są bardziej eleganckie.
2: Ja, jako człowiek, który często szuka lodówki po ciemku, twierdzę, że elegancja nie jest ważna. Lodówka ma być jak mężczyzna. Wystarczy, że ma piękne wnętrze. O!
0: Dokładnie.
2: I to wszystko, czego dziś chcę, a na poparcie piosenka Izabeli Trajanowskiej o tym tytule właśnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Czy w czwartek za 8 minut będzie 9:00?

0: Wszystko, czego dziś chcę, to żeby był piątek, ale już niedaleko, niedaleko. Przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry bliżej, bo 4 minuty zostały nam do wiadomości, a w nich wystąpi Lalka.
1: Tak, sprawdzimy, jak idą prace nad ekranizacją Lalki Bolesława Prusa. Zdradzę, że twórcy mocno film okroili. A więcej w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofast.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.
14: Mamy godzinę 9, niezmiennie czwartek, 18 czerwca dzisiaj, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
15: Intensywne sejmowe prace w sprawie ustawy o lekarskich pensjach. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej. Sąd zdecydował w sprawie wniosku o unieważnienie krakowskiego referendum. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz, milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu powiatowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiSu będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Tymczasem Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym przez rząd projektem ustawy umożliwiającej zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Koalicja chce też ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, minister obrony, a z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
16: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
15: Za limitami zarobków lekarzy jest też szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego aktywisty i krytyka Kremla Simona Skrepeckiego. Wcześniej premier mówił, że wiele wskazuje, że to zabójstwo polityczne. Prokuratura i policja cały czas prowadzą działania operacyjne, mówią prokurator Marcin Kozak i Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
17: Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi oraz analizujemy zeznania świadków.
18: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami.
15: Trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa. Nie będzie powtórki krakowskiego referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta miasta. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, a złożył go były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że naruszenia były, ale uznał, że nie ma dowodów, by przełożyły się na decyzję wyborców.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Ekranizacja Lalki jest gotowa w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, zostały jeszcze ostatnie poprawki.
13: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji.
15: W rolę Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz Anglików. Pokonali na Mundialu Chorwację 4-2. W pozostałych meczach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Ghana z Panamą 1-0. Dziś druga kolejka w grupach A i B, czyli mecze Czechy RPA, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar i Meksyk, Korea Południowa. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orchus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żelina.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
15: Mamy początek ocieplenia, od teraz temperatury będą rosły. Dziś na termometrach od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Lublinie, Zamościu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, do 27 w Zielonej Górze. Do tego sporo chwil ze słońcem, synoptycy straszą deszczem tylko miejscami na wschodzie.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
20: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo. 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
14: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło twórcze i fantazyjnie skrót OMD za najlepszy pomysł. Już o 9 wręczymy podwójne zaproszenie. Złote zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9. Za 8 dni przyjdą wakacje i może się zdarzyć, że będziemy śpiewać tak jak Kurt, gdy nie ma dzieci. Ha!

0: I don't wanna dance to był Eddie Grant, który wychował się w Gujanie, ale jako mały chłopiec wyemigrował do Londynu, a jak tylko dorósł, to przeniósł się na słoneczną wyspę Barbados. Posiada też wyspę prywatną na rzece we wspomnianej już Gujanie. Generalnie artysta ciepłolubny wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: A przed nami gorący kawałek z cyklu Wakacyjne imprezowe granie obowiązkowe. No ponieważ w niedzielę przyjdzie lato, a za 8 dni wakacje, no to czas sobie przypomnieć, że do imprezy na plaży albo na tarasie najlepiej pasuje ten oto kawałek. M People, Moving On Up, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 10 minut po 9:00.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama.
15: See you dance, man.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w gorącą letnią porę w Warszawie odbędzie się wyjątkowy, gorący koncert zespołu OMD. No a my w Radiu Złote Przeboje mamy dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: Żeby je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie po swojemu zabawnie, uroczo rozszyfrować skrót OMD. No i tak zrobiła słuchaczka Monika Złowicza. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to przyznaj się, to mów, jak rozszyfrowałaś OMD, trzy litery OMD.
3: Oczarowanie muzyką doskonałą.
2: O, to dobre, no, jest.
1: Naprawdę oczarowana jesteś i muzyką lubisz?
3: Tak, dzięki mojemu mężowi, bo to on mi nauczył słuchać mnie muzyki tego zespołu. Dlatego jemu chciałam zrobić niespodziankę.
2: No właśnie, domyślam się, że skoro to jest podwójne zaproszenie, to że męża weźmiesz ze sobą na koncert.
3: Tak, oczywiście, będzie zachwycony, ja też.
2: Słuchaj, no to teraz oficjalnie za tę doskonałą odpowiedź lecą do ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
3: Super!
0: Wygrywasz złoty bilet.
1: Jak to miło zrobić komuś przyjemność od samego
3: bardzo
1: rana.
3: Bardzo, naprawdę. Zrobiliście mi dzień, naprawdę.
1: No to wyobraź sobie, co się będzie działo 24 sierpnia. Spotykamy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro ostatnia szansa na zdobycie o tej porze podwójnego zaproszenia na koncert OMD w Warszawie. To kochani, nie czekajcie, tylko wchodźcie na złoteprzeboje.pl i tam walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ale

0: akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Gastorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: You Drive Me Crazy, czyli doprowadzasz mnie do szaleństwa, to mogłaby być piosenka o czwartku, no bo fajnie, że jest, ale piątek byłby lepszy. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zaśpiewał. No to tak, umówmy się, czwartek obudzony, a my słyszymy się w piątek.
1: Oj, będzie się jutro działo o poranku, no bo przecież oficjalnie będziemy rozpoczynać weekend. Tymczasem dziękujemy wam wspólnie za budzenie wspólne tego czwartku. Miriam Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy się, zapraszamy. No a w studiu witamy Gosię Kościelnie.
2: Dzień dobry. Przyjmuję pałeczkę od was teraz i zapraszam na przedpołudnie, na soczystą porcję największych przebojów lat 80. i 90. i lekkie nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Czyli pracujemy, ale towarzyszy nam ta sama muzyka i to nas łączy. Teraz Madonna za 10:10.

0: tak, jest pięknie, Jezu, jak się cieszę. 1983 rok, jedna z najwspanialszych piosenek z najlepszym tekstem świata. Za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. She was

0: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją...
8: Reklama.
9: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
10: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Białegostoku.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. W Podlaskiem rusza dziś dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Do soboty szczepionki będą zrzucane z samolotów i śmigłowców, a w niektórych miejscach wykładane ręcznie. Paweł Chudzia.
13: Szczepionka to niewielki brązowo-zielony pakiet. Nie dotykajcie go i nie zabierajcie, bo lisy będą go omijać. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych, ale jest prośba, by w najbliższym czasie trzymać je na uwięzi.
12: Dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie została zorganizowana ze względu na stwierdzone ogniska choroby w okolicach Białegostoku. No to teraz akcja mundurowych, którzy w Białymstoku zatrzymali kolejnych 5 osób w wieku od 30 do 40 lat działających w narkotykowym gangu. Zabezpieczono ponad 23 kg narkotyków czarnorynkowej wartości ponad 1 000 000 zł. W tym postępowaniu dotąd jest 38 podejrzanych. A pod koniec czerwca sąd odwoławczy w Białymstoku wyda wyrok w procesie kierowców, którzy gnali ulicami miasta ponad 300 km na godzinę. Zostali już skazani na kary po 10 tysięcy złotych i 3-letnie zakazy prowadzenia pojazdów. Chcą jednak uniewinnienia lub uchylenia wyroku.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Pogoda w Białymstoku.
12: Chmury i rozpogodzenia dziś nad Białymstokiem. Synoptycy prognozują dla naszego regionu chwilę ze słońcem, ale parasol też jednocześnie polecają mieć pod ręką, bo może dziś okazać się przydatny. No i robi się coraz cieplej za oknami. W planie jest do 20-21 stopni. Tyle termometry będą pokazywały po godzinie 14. Jutro ma być jeszcze cieplej, a w weekend nawet upalnie.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Dzień dobry, rozpoczynamy i rozkręcamy przez południe czwartkowe, 10:02. Smakowita porcja największych przebojów lat 80. i 90. przed nami. Jeśli będziecie mieli chwilkę, to mam nadzieję, że też troszkę sobie pogawędzimy dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Rick Astley i Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Zadzwonił do Radia Złote Przeboje Błażej z Warszawy i przypomniał mi o pewnym bardzo istotnym zjawisku, które dotyczyło nas, tych, którzy przeżywali swoje młode lata, dziecięce lata w latach 80. i 90. najczęściej i zdarzało nam się coś takiego jak stracenie czegoś, zepsucie się czegoś z tego powodu, że to oszczędzaliśmy, zostawialiśmy sobie na później. Był to dla nas pewnego rodzaju skarb. Zresztą sami posłuchajcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgosiu. W okresie, kiedy jeszcze w sklepach naszych papierniczych można było kupić flamastry tylko w podstawowych kolorach, czyli niebieski, czarny, zielony, czerwony, dostałem gdzieś z zagranicy komplet 10 flamastrów. No to już był tam żółty, pomarańczowy, seledynowy, różowy, był już taki no mega bajer. No i takie oszczędzałem, nie używałem, no i po 2 latach mi wyschły, no i tyle było radości.
1: Tak było. Przypomniałeś mi to, Błażej, jak niezwykle uwielbiałam swoje fantastyczne flamastry. Wiele, wiele kolorów i też mi wyschły. Czy mieliście jakieś takie sytuacje, że tak uwielbialiście jakiś gadżet, jakąś rzecz, którą wreszcie udało się w tamtych latach dostać, że cały czas odkładaliśmy to na później i potem się to psuło i niestety traciliśmy to właśnie z tego powodu. 2244 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie rozmawiamy i mam tutaj lnianą torbę Radia Złote Przeboje za najbardziej kreatywną odpowiedź.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

Vienna Calling i Falco, rok 1985, a teraz do 93 sobie skaczemy. Dwie panie, dwaj panowie i niezbyt skomplikowane, ale bardzo przebojowe i dobrze zrobione utwory. Od początku było wiadomo, że ktoś postanowił powtórzyć sprawdzony szwedzki sposób na sukces w muzyce. Dwie panie, dwaj panowie. Niektórzy żartowali, że Ace of Base to jest właśnie taka nowa ABBA lat 90. Okazuje się, że droga do sukcesu tego kwartetu, o którym mowa, czyli Ace of Base, nie była łatwa. Co ciekawe, ten szwedzki kwartet został w swoim kraju na początku zlekceważony. Dopiero duńska firma, a dokładnie niejaki Kjell Dvenik, założyciel, zauważył ich oryginalność. Wcześniej Ace of Base występowali razem w szwedzkich klubach, grając techno. Znaczy nie takie zwykłe techno, tylko inspirowane Italo Disco i jeszcze dodatkowo house'em, więc nie bez powodu grupa nie odniosła wtedy sukcesu. Postanowili więc powiększyć skład i uznali, że spróbują swoich sił w popie. No i to dopiero wtedy pociągnęło cały sukces. Ace of Base w radiu Złote Przeboje 10.28.

0: oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Robota, nie zając.
1: Dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać od tego, jak Błażej przypomniał, jak w latach 80. chyba dostał bardzo wyjątkowy zestaw flamastrów. 10 kolorów! I takie oszczędzał, nie pisał nimi, hołubił, żeż wyschły z nieużywania biedactwa. No, dzwonicie w tej sprawie.
2: Chcę pokrzepić pana, który powiedział o 10 kolorach flamastrów. Pragnę pana zapewnić. 25 lat posiadam pewien zestaw takich flamastrów, piszą do tej pory.
3: W latach 80. dostałem w prezencie takie piękne, krótkie, niemieckie spodnie ze skóry. Szyk, modne i pewnie bardzo drogie, jako nastolatek. Takie oszczędzałem, że po prostu wyrosłem z nich i na jakieś ważne spotkanie. Już się nie zmieściłem, żeby je ubrać.
1: Tak, ja rozumiem ten ból. Pamiętam, jak w latach 80. wędrowałam do Peweksu ze 2 km na piechotę i miałam całe 25 centów przy sobie, żeby kupić sobie ukochane gumy Donald z historyjką. Potem w domu lubiłam na nie patrzeć, odkładać rozwinięcie na później. Potem oglądałam historyjki, ale nie jadłam gum. Po jakimś czasie oczywiście gumy zamieniały się w kamień, kruszały i zjeść się ich już nie dało. Czyż nie piękne wspomnienia nas łączą? 2-2-4-4-3-0. Co tak bardzo oszczędzaliście w latach 80. lub 90., że aż się zmarnowało?
0: Robota, nie zając.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
10: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Wiadomości z Białegostoku.
16: Magda Tkaczek, zapraszam. Nowa hala na działalność dla firmy, przestrzeń do pracy na wolnym powietrzu oraz studio podcastowe powstaną w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Blisko 17 300 000 zł na ten cel to pieniądze z Unii Europejskiej, a projekt obejmie wsparciem co najmniej 65 małych i średnich przedsiębiorstw, mówi dyrektor parku Anna Daszuta-Zalewska.
17: Będzie można sobie podzielić tą przestrzeń, wynająć albo całą halę, albo 1, 2, 3 moduły, wyposażyć tą halę w swoje własne linie technologiczne.
16: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny powstał 15 lat temu. Prowadzi też Epicentrum Nauki. A 24 miliony złotych z Unii Europejskiej na prace badawczo-rozwojowe dostało 9 podlaskich firm. Łączna wartość podpisanych w Białymstoku projektów to blisko 39 milionów złotych. Wsparcie dostały firmy z różnych branż, np. metalowej, informatycznej i kosmetycznej. Na wsparcie mogą też liczyć turyści, którzy odwiedzą Podlasie. W sobotę ruszy druga tura podlaskiego bonu turystycznego i można zdobyć 300 zł dofinansowania do noclegu.
2: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Pogoda w Białymstoku.
16: W wolnej chwili warto zaplanować spacer, bo ma być całkiem przyjemnie. W pogodowym planie na dziś jest do 20-21 stopni. Tyle termometry w Białymstoku będą pokazywały w okolicach godziny 14. Do tego nad głowami chmury, ale słońce dzielnie będzie próbowało się przez nie przebić. Synoptycy jednak, tak na wszelki wypadek, polecają mieć przy sobie parasol. Może okazać się dziś przydatny.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Radio Złote Przeboje, 11:02. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy sobie jakieś wymarzone rzeczy nasze, które w końcu zdobywaliśmy albo dostawaliśmy. Najczęściej to było w latach 80. i 90. i oszczędzaliśmy je tak długo, aż w końcu się zmarnowały. 2, 2, 4, 4, 3, 0.

Man Eater i rok 1983 to wtedy właśnie była absolutna gorąca nowość. 8 minut po godzinie 11 słuchajcie Radio Złote Przeboje, a przed nami Stevie Wonder, który na miejscami takie no niezbyt delikatne, wścibskie komentarze, że ma aż 7 dzieci, zawsze odpowiadał, że naprawdę to jest najlepsze, co mu się w życiu przydarzyło. Każde życie jest bezcenne i niepowtarzalne, a najbardziej w życiu swym, pomimo ogromnej kariery, ceni swoją rodzinę. O tym opowiadają też jego piosenki, chociażby ta, która przed nami, Isn't She Lovely? Czy ona nie jest cudowna? I tę właśnie piosenkę stworzył, patrząc na swoją córkę.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: Robota nie zając.
1: Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliśmy tak długo, że w końcu się zmarnowała. Beata napisała na robotamałpazłoteprzeboje.pl, że nie zapomni, jak cieszyła się z pachnących chińskich gumek do ścierania w podstawówce. Leżały w piórniku na specjalną okazję tak zwaną, aż niestety przestały pachnieć i skruszały i rozpadły się. Beata, dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie. Aż mi się przypomniał ten zapach, jedyny w swoim rodzaju, cudownie pachnących chińskich gumek z lat 80. A te kolory?
2: W latach 80. chodziłyśmy z koleżankami skakać w gumę. Ciężko było zdobyć tą gumę, więc brało się od babci. Babcia kupiła gumę, po czym wzięłam ją z szuflady. Było jej bardzo dużo. No nie chciałam, żeby ona tak szarzała, żeby zawsze była biała, także niechętnie dawałam ją do skakania. Wyszło tak, że guma leżała w szufladzie, świeciła bielością, po jakimś czasie zmurszała. To są wspomnienia z lat 80. moje i na pewno jeszcze wielu, wielu słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie, Małgośka.
1: O tak, i słuchamy tej samej muzyki. Do 12 sobie rozmawiamy, bo robota nie zając. 2244430. Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliście tak długo, że w końcu się zmarnowała? Za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.

0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Reklama.
4: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

A przed nami Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje. Koniec lat 80. były dla niej nieprzerwanym pasmem sukcesów wydawniczych i tym większym zaskoczeniem dla wszystkich o roku 1988 był fakt, że Kim Wilde wystąpi na festiwalu w Sopocie. I to było niezapomniane, bo wtedy na scenę nagle wkroczyli fani artystki z kwiatami, całusom i przytulasom nie było końca. Dwóch mężczyzn nie zamierzało absolutnie opuścić estrady. Tam był taki sympatyczny wąsacz w różowym pod koszulką, który chwycił Kim Wilde, zaczął tańczyć, wirując wokół niej, a drugi uczestnik zdarzenia wykorzystał chwilę, żeby spytać Kim Wilde o autograf. Na scenie w Sopocie pojawiła się potem jeszcze większa grupa fanów, zasypując artystkę kolejnymi bukietami kwiatów i oczywiście pocałunkami. No i w tym momencie organizatorzy dość późno, ale jednak zrozumieli, że wydarzenia dziejące się w sopockim amfiteatrze nie do końca mają wiele wspólnego z profesjonalizmem Kim Wilde.

0: Ależ to ładne. I to w roku 1998 była nowość. Za 4 minuty będzie południe, a w południe najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem także prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
1: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
8: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Wiadomości z Białegostoku.
10: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest dodatkowa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie w Podlaskiem. Została zorganizowana ze względu na stwierdzone ogniska choroby w okolicach Białegostoku i do soboty szczepionki będą zrzucane z samolotów i śmigłowców, a w niektórych miejscach wykładane ręcznie przez przeszkolone osoby. Jest apel, by preparatów nie dotykać. Psy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu. A Białystok ponownie otwiera się na debatę o przyszłości regionów przygranicznych. Jesienią będzie drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Wojna w Ukrainie i hybrydowa prowadzona z Białorusi zmieniły Europę, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
11: Postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła.
10: Forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku będzie 4 listopada. A na koniec nowe miejsce na mapie Białegostoku. Na osiedlu Bacieczki powstał Park Przedsiębiorców. Zamontowano tam 20 pamiątkowych tablic o osobach, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju gospodarki kraju.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda w Białymstoku.
10: Nad głowami chmury i rozpogodzenia dziś na zmianę. Będą chwile za słońcem, ale może też w regionie przelotnie popadać. W Białymstoku również dziś przyjemnie ciepło, bo do 20-21 stopni. Około godziny 14 będą pokazywały termometry w stolicy Podlasia. Od jutra jednak znaczny wzrost temperatury, a w sobotę i w niedzielę zrobi się nawet upalnie.
9: Radio Złote Przeboje 101 FM.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Jeśli myślę o roku 82 w muzyce, no to zdecydowanie może w pierwszej piątce utworów przychodzi mi na myśl właśnie ten, którym dziś rozpoczniemy nasze popołudnie czwartkowe, czyli F.A. David i Words, rok 82. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Jaka wymarzona rzecz w latach 80. czy 90. zmarnowała się, bo tak ją oszczędzaliśmy na później. Małgorzata napisała tak. Z historii na dziś. Moja mama wychowywała nas samotnie. Chyba nawet nie w Peweksie, ale w sklepie kolonialnym w naszej miejscowości kupiła paczkę miśków. I jak to miała w zwyczaju, podzieliła na trzy części. Dla siebie, dla mojego brata i dla mnie, może wtedy dwunastolatki. Moje zniknęło od razu, brat z rozsądkiem jak zwykle, a część mojej mamy znalazłam pewnie z pół roku później zakopaną w szafie pod pościelą, już całkowicie niezdatną do spożycia. Mama twierdzi, że schowała je, żeby nam swoją część dać jak nasze. Zniknął i zapomniała o nich. Mam 52 lata, a jak zamknę oczy, ciągle widzę te zepsute miśki. Nawet ostatnio już całkiem w żartach jej to wypomniałam. Proszę wierzyć, że te 40 lat temu wcale nie było mi do śmiechu. Oj, wierzę, bo aż się chcę przytulić tę dziewczynkę sprzed lat. Pamiętam te miśki żelowe. Magiczne to było w latach 80. Pod kościołem panie sprzedawały u nas te miśki na sztuki. 2 złote za jednego. Do rączek takich lepkich dziecięcych dostawaliśmy. Nie zapomnę tego. I też sobie zostawiłam jednego na serweteczce na kiedyś, na później. I usechł, biedak stwardniał. Małgorzato, dzisiaj na ukojenie twojego żalu. Torba Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Pozdrawiam was wszystkich. Łączą nas te historie i łączy nas nasza ukochana muzyka. Błażej, dziękuję ci bardzo za poddanie i zaproponowanie tego super tematu.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
10: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.

Z różnymi rzeczami Golden Brown może się kojarzyć. No nie, akurat kojarzy się z kawą, taką złoto-brązową, którą sobie w tej chwili właśnie popijam. 12.30 Radio Złote Przeboje. W 2024 roku Bryan Adams stał się niezależnym artystą, zakładając własną wytwórnię Bad Records i od tego czasu wydał 3-płytowe boksy z nagraniami, co daje łącznie 6 albumów w ciągu zaledwie 2 lat. No a że Bryan Adams koncertuje po całym świecie od ponad 4 dekad, to po koncertach w największych halach w Polsce nadszedł długo wyczekiwany czas na kameralne występy. W czerwcu Bryan Adams w Polsce 2 razy. W Katowicach i w Krakowie. A teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Lusem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Szukasz idealnego.

0: dobrego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Reklama.
8: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

tak, ta historia się nigdy nie kończy. A przed nami jeszcze jedno przypomnienie o koncercie OMD, bo przyjeżdżają do Polski. Wiadomo, że mają status pionierów muzyki elektronicznej i jednej z najlepszych brytyjskich grup popowych. Nie trzeba was do tego przekonywać. I mamy dla was w tym tygodniu podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To się odbędzie 24 sierpnia. No i proponujemy, żebyście rozwinęli skrót trzech liter. OMD. Według własnego pomysłu i kreatywności, używając tylko trzech słów, a pomysły macie świetne. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do was jutro, tak jak się stało to już dziś.

0: Nasza kochana Beata Kozidrak cały maj była z nami w Radiu Złote Przeboje, miała swój program. Ci, którzy słuchali, wiedzą, że było to niezapomniane. No a taka Warszawa wybrzmiała przed chwilą. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje, a także prognozy pogody. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety, walkmany i...

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Niemal 200 lat ma najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Dopiero teraz trafiło do Księgi Guinnessa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten moment wiemy? Dla Radia Złote Przeboje te informacje zbiera Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że zatrzymano mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem. Do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
3: Dziś śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Krajowa. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W naszym kraju rozpoczęły się przygotowania. Koszt budowy może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Zanim ruszy budowa, będzie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie, co zapowiedział dziś szef Pentagonu Pat Hegseth. Analiza ma potrwać pół roku maksymalnie. Amerykanie już zapowiedzieli, że spodziewają się, że część krajów sojuszu ten sprawdzian obleje, ale inne kraje zdadzą go celująco, ocenił Hegseth. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości od rana kontrolują warszawskie lecznice, w których pracował Dawid Kacprzyk. To lekarz, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, mimo że dopiero rozpoczyna praktykę. Ma 28 lat i nie ma jeszcze specjalizacji. Opozycja zapowiada, że nie zamierza odpuścić tej sprawy i domaga się dymisji na wyższych stanowiskach, także w warszawskim ratuszu. Na listę rekordów Guinnessa zostało wpisane najstarsze żyjące zwierzę. Żółw olbrzymi imieniem Jonathan ma co najmniej 194 lata. Został przywieziony z Seszeli na wyspę Świętej Heleny na Oceanie Atlantyckim jako co najmniej 50-letni osobnik w 1882 roku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dziś chłodniej na północy i na wschodzie i gorąco na południowym zachodzie. I tam możliwe też opady deszczu. Więc od 20 stopni w Suwałkach przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu i okolicach. Jutro tam do 32 stopni i burzowo. To ten żółw, to doskonale pamięta nasze ukochane lata 80. i 90. Ten najstarszy zwierz lądowy teraz, oczywiście z tych, o których wiemy. No to pozdrawiamy serdecznie. On tak długo żyje, bo on się nie śpieszy. On na wszystko ma czas i bardzo dobrze. I powinniśmy brać z niego przykład. Gosia Kościelniak. Zapraszam. 3 minuty po 13. Ale przecież szczęśliwi nie liczą czasu.

Wszyscy, którzy interesują się mundialem, pewnie wiele o tym wszystkim wiedzą i znają ciekawostki i wiedzą, co się teraz dzieje, ale ci, którzy się tym nie interesują, a interesują się muzyką, może taką ciekawostkę przynajmniej chcą usłyszeć, że po raz pierwszy FIFA wprowadza obowiązkowe 3-minutowe przerwy na nawodnienie. To ładnie brzmi. W połowie każdej z połów, niezależnie od pogody. Oficjalnie chodzi o zdrowie zawodników w letnich temperaturach Ameryki Północnej, no a nieoficjalnie to także okno na dodatkowe bloki reklamowe. Dla nadawców dwa dodatkowe momenty reklamowe w każdym ze 104 meczów to są naprawdę wymierne pieniądze. Ale jak wiadomo, chodzi wyłącznie o sport. Jaka ja złośliwa jestem. Obywatel GC teraz nie pytaj o Polskę. 13:10, Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

Foreigner is a Will, a przed nami Jennifer Rush. W Wielkiej Brytanii w roku 84 przez 5 tygodni jej wielki przebój zajmował pierwsze miejsce list przebojów, no i trafił do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się singiel solistki w historii tamtejszego rynku angielskiego. Jennifer Rush to przede wszystkim utalentowana autorka tekstów i kompozytorka. Utworzyła większość swoich największych przebojów, w tym właśnie słynną balladę The Power of Love. No to po raz kolejny oddajmy się tym pięknym nutom Radio Złote Przeboje.

0: w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Kaufland jest.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
9: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący, dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklama.
17: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: feels like heaven przed nami, czyli czuję się jak w niebie. Ja się troszkę tak czuję jak w niebie, zawsze w czerwcu, kiedy zbliżamy się do najkrótszej nocy w roku. No i będę szukała tego kwiatuszka świętojańskiego na paproci. Jerzy, ty chyba nie będziesz, ale wiesz co, to jest jeden, jak go znajdę, to przyniosę, pokażę.
1: Śpię. Dobra, okej. Okay.
0: Nawet ta najkrótsza noc w roku jest przez pana, przez ciebie?
1: No najbardziej właśnie. Aha. No, najbardziej, no co będę, słuchaj, się rozglądał za kwiatem paproci, jak ja kiedyś złowiłem złotą rybkę, to już mam to już z głowy. Tak, oczywiście,
0: to,
1: że tak.
0: To już wystarczy szczęścia.
1: To jeszcze nie czuję się jak w niebie. Z nami poczuję się jak w niebie, proszę bardzo.

0: Phoebe Hawkins, Right Beside You i Radio Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że kinowa wersja lalki jest już prawie gotowa. Kiedy premiera? O tym też za chwilę wam powiemy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Reklama.
11: Słuchacie nas w piątek 12 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Niekontrolowany wystrzał z pistoletu w komendzie policji na Mazurach. Doktor Kacprzyk stracił pracę na SOR-ze, dziś może stracić kolejną. Kinowa wersja lalki Prusa prawie gotowa, premiera już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nikt nie odniósł obrażeń, ale sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo. W komendzie policyjnej w Działdowie doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Powiadomiony został już także prokurator. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity w trakcie wakacji. Mimo to już wiadomo, że na pociągi będzie brakować biletów, bo wakacje to szczyt przewozowy dla przewoźników. Brakuje wagonów i to jest najsłabszy punkt przy rosnącej lawinowo popularności polskiej kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
13: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
12: Natomiast PKP Intercity nie ma w planach podwyżek cen biletów. Nie milknie afera z młodym lekarzem z warszawskiego Szpitala Południowego, który zarobił 1 600 000 w rok. Doktor stracił już pracę szefa SOR-u, a dziś może stracić mandat radnego w Radzie Dzielnicy Ursus. Żąda tego opozycja, mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
14: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
12: Posiedzenie rady już za 4 godziny. Nowa kinowa wersja lalki Bolesława Prusa coraz bliżej. Film ukończony jest w 80%, tak twierdzi jego producent. Skończony jest montaż, do zmian zostało niewiele, mówi Radosław Drabik.
15: Zakończyliśmy montaż. Aktualnie pracujemy nad muzyką, nad efektami specjalnymi, nad udźwiękowieniem. Nagrywamy postsynchrony. Ciągle jeszcze gdzieś coś zobaczymy, co można poprawić. Uważam, że jeśli film nie jest zamknięty, to należy pracować do ostatniego momentu. Także jeszcze 10-12 tygodni bardzo wytężonej pracy.
12: Premiera kinowej lalki już 30 września.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Polsce, tyle pokazują termometry w Warszawie, a w przeważającej części kraju do 18 stopni. Sporo deszczu, ciągle jeszcze może popadać. Kiedy zabrakło im muzyki, a mieli zobowiązania wobec wytwórni, to zaczęli po prostu nagrywać piosenki z bajek Disneya dla żartu. Płyta sprzedawała się potem w gigantycznych nakładach. Los Lobos, to o nich mowa. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Klip do sztuki latania powstawał na Ursynowie w okolicach Kopecfila na przykład. No byliśmy tam akurat tydzień temu na Dniach Ursynowa. Pozdrawiamy Ursynów, polecamy serdecznie to miejsce jako kultowe. Zresztą same kultowe oczywiście. Największe przeboje lat 80. i 90. to właśnie my tutaj w Radiu Złote Przeboje gramy. It was

To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Fine Young Cannibals. Nazwę zespół pożyczył sobie z filmu z roku 1960.
1: Natalie Wood and Robert Wagner in their first picture together had the cast of young moderns in All the Fine Young Cannibals.
0: No, takich zespołów, które pożyczyły sobie swoją nazwę od tytułu filmu, jest więcej, na przykład zespół Black Sabbath. Sandra in the Heat of the Night i teraz rok 1985.

0: walkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
9: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram, a do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Donna Summer w Radiu Złote Przeboje. Jej wieloletnia menadżerka Susan Munao chce upamiętnić artystkę, jednocześnie pomagając innym. Mianowicie tydzień temu ruszyła zbiórka funduszy na badania nad rakiem płuc. Celem jest coroczna zbiórka na rzecz Fundacji Badań nad Rakiem Płuc, na który zmarła. I Donna Summer i siostra organizatorki tejże zbiórki. Jezu, teraz w Radiu Złote Przeboje. Alison Moje, czyli jedna druga duetu, obchodzi dzisiaj urodziny. To wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje.

0: Absolutny geniusz David Bowie w czwartkowym Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. O co chodzi? Wszystko wyjaśnimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. W kalendarzach 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
10: Doktor Kacprzyk traci kolejne funkcje i oddaje część zarobionych pieniędzy. Nadchodzi upał, w weekendy do 35 stopni, ale nie wszędzie. Największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. 28-letni dr Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Poinformowały władze Koalicji Obywatelskiej, a wszystko na kilka godzin przed sesją Rady Dzielnicy, na której opozycja radnych chciała mu mandat radnego odebrać. Dziś także lekarz milioner, który w zeszłym roku w publicznym szpitalu zarobił 1 600 000 zł, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a wcześniej stracił już pracę szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stołeczny Ratusz z kolei donosi, że młody doktor zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomoc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
11: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
10: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
11: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
10: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii wydał już nawet ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski, lubuskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Według prognoz jutro temperatury pokażą tam 30 stopni, a w sobotę do 35. Historyczne tramwaje z 4 miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
12: Magda Tkaczyk, zapraszam i na początek Dni Miasta. W Białymstoku wielkie świętowanie od jutra. Scena stanie na rynku Kościuszki, tam koncerty. Jutro o 19:00 Bryska, Oskar Cyms i Pektus, a w sobotę muzyczna gala z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu znanych i lubianych artystów, m.in. Alicji Majewskiej czy Mietka Szcześniaka. Na oba wydarzenia wstęp jest wolny. Biletu nie trzeba także na sobotnie śniadanie mistrzów w pałacach ogrodu Branickich. Tam oprócz suto zastawionych stoisk mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, animacje wielkoformatowe, gry, no i będzie można spotkać podopiecznych Białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Kina na koniec i kolejny Robin Hood na dużym ekranie to jednak nie radosna opowieść o bohaterze zabierającym bogatym i pomagającym biednym, ale psychologiczne studium o przemijaniu i moralności. Produkcja od jutra w Heliosie w Galerii Białej.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
9: Od 17 do 20 stopni dzisiaj na termometrach, no i pochmurno. Gdzieniegdzie nawet deszcz, ale raczej przelotny. Jak zapewnić sobie długowieczność? Na to pytanie odpowie nam wszystkim dzisiaj Marzena Rogalska. Oczywiście o 15:30, bo właśnie wtedy do mnie wpada. Jerzy Telesiński, koniecznie z nami zostańcie, również dla muzyki. Milę Farmer.

Pola Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was nie tylko największe przeboje lat 80. i 90. na antenie, ale na żywo też. Kto chce bilety na OMD? Jutro ostatnia szansa na podwójne zaproszenia. Do wygrania będą w naszym porannym programie. Macie czas, żeby zastanowić się po pierwsze, z kim pójść na koncert, a potem, żeby sprawdzić, co trzeba zrobić, żeby bilety wygrać. Powodzenia, szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja.
3: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Tak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, chcę cię zapytać o jedno, bo teraz jest taka modna filozofia, taki styl życia, longevity.
1: Słyszałem.
0: Długie życie, bo jak ja cię, wiesz, jakimś słodkim czymś częstuję, to ty tak z dystansem, ty jesteś człowiek taki bez używek, taki, wiesz, grzeczny jesteś, wiesz? Ty się potrafisz ładnie zachowywać w tym życiu. Jak już sobie coś wymyślasz, to ty jesteś konsekwentny.
1: Tak, tak, to prawda, ale to dlatego, że ja wpadłem kiedyś na to, że longevity zacznę uprawiać, zanim to będzie modne, dlatego, że ja już wszystko zjadłem, wypiłem, połamałem już te wszystkie serca, które były do złamania i po prostu tą wajchę w drugą stronę przestawiłem i już po prostu nic nie zostało.
0: Ale, muszę ale, serio, być ale serio, powiedz mi, tak. Jak ty to robisz, że ty jesteś taki konsekwentny?
1: To jest takie proste.
0: Jakie proste?
1: Chcesz ciastko? Nie, dziękuję.
0: Aha, czyli muszę się nauczyć tego nie dziękuję?
1: Ale spróbuj. Chcesz ciastko?
0: Tak, chcę, poproszę.
1: Nieźle. Widzę przestrzeń, widzę potencjał.
0: Do nauki!
1: Bierzemy się do nauki. Słuchajcie.
0: To spróbuj jeszcze raz.
1: Dobrze. Marzena, torcik bezowy z pistacjami.
0: Chcesz? Tak, nie udało się. Spróbuj coś, czego nie
1: łatwiejsze.
0: Lubię. Spróbuj coś, co jest z granatem. Ten granat jest taki zdrowy i taki modny. No to
1: chcesz z sałatą niczym nie posypaną, taką prosto z ziemią jeszcze, z wyrwaną. Tak, proszę.
0: Nie, dziękuję.
1: No, Marzena, zawsze w ciebie wierzyłem. Nie rozczarowałaś mnie.
0: Będą to ze mnie uda. Ludzie.
1: Na 100%.

0: oszczędni, weekend zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
4: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może

0: zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
6: Reklama.

25 czerwca, to dokładnie za tydzień, w dniu 17. rocznicy śmierci, fani Michaela Jacksona planują ogólnoświatowy hołd, który będzie polegał na tym, że za pośrednictwem platform streamingowych, płyt winylowych, kaset, teledysków i tym podobnych odbędzie się globalne odtwarzanie całej ponad 6-minutowej wersji Heal the World, czyli tej piosenki, którą właśnie wam zagrałem. Czy fani Michaela mnie słyszą? Czy słyszą mnie fani największych przebojów lat 80. i 90.?

0: Strangers by Night i CC Catch w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Wyskoczymy do Bangkoku, bo tam polskie siatkarki zagrały z Ukrainkami. Jak im poszło? Już za chwilę wszystko wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
8: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama.
11: Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 12 czerwca.
12: Podejrzana o zabicie Rosjanina w Białej Podlaskiej jutro słyszy zarzut. Propozycja stałej bazy amerykańskiej w Polsce z pozytywną opinią USA. Polska-Ukraina 3-1 to wynik starcia siatkarek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie działał sam, informuje policja. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
13: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
12: Sprawca odpowie za zastrzelenie rosyjskiego artysty znanego ze swoich antyrosyjskich wystąpień artystycznych, który występował pod pseudonimem Simon Skrypecki. Podejrzany jutro ma być przewieziony do Lublina, usłyszy zarzut zabójstwa. Śledztwo prowadzi lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON-u w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że każda lokalizacja dla stałej bazy USA w Polsce jest bardzo dobra i zapowiedział współpracę przy wyborze miejsca z Amerykanami. Zapewnił, że Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę. Z kolei szef Pentagonu, Pat Hegseth, zapowiedział dziś przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. Amerykanie chcą, aby państwa starego kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność w kwestii obronności. Po aferze z niebotycznymi zarobkami młodego lekarza w Warszawie dr Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, informuje stołeczny ratusz. 28-letni medyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Teraz skorygował faktury i oddał 0,5 miliona złotych. Premier zapowiedział z kolei kontrolę w szpitalach oraz pracę nad zmianami systemowymi. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę zagrają mecz z Holandią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Białymstoku.
14: Magda Tkaczek, zapraszam. Ojczyzna to najnowszy film Pawła Pawlikowskiego. Za jego reżyserię został nagrodzony w Cannes. Produkcja podejmuje tematy tożsamości, winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zagubienia powojennej Europy. Dodam, że większość zdjęć zrealizowano w Polsce, m.in. we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Cieszynie i Bielsku-Białej, a film od jutra będzie w białostockich Heliosach. Przez 3 dni Białystok będzie świętował swoje doroczne święto. Główną areną wydarzeń będzie rynek Kościuszki. Włączają się również miejskie instytucje. W programie na przykład piknik teatralny z muzami Białostockiego Teatru Lalek. Będą spektakle, warsztaty, malowanie kredami, a na finał na ekoscenie pod klonami widowisko Puszczańskie Opowieści. A w niedzielę dla aktywnych kobiet na stadionie lekkoatletycznym różnego rodzaju treningi. Wszystko bezpłatnie. Obowiązują zapisy. Szczegóły są na miejskoaktywni.pl.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
11: W Sudetach burze, w zachodniopomorskim deszcz, a na termometrach, no, we Wrocławiu najcieplej, 27 stopni, 26 w Krakowie, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 stopni na Podlasiu. Nie wyrzucajcie map. Dlaczego papierowe atlasy samochodowe nadal mają sens w dobie nawigacji GPS? Powiem wam o 16.30. Przed wakacjami takie rzeczy dobrze wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Fajnie, że ze mną jesteście.

No i pomyślałby kto, że gram mam tu same starocie, prawda? Ha, ha, ha! Zaśmiałbym mu się w twarz, dlatego że Everywhere Fleetwood Mac ma się wspaniale po latach i dzisiaj. 3 tygodnie temu piosenka osiągnęła 24 miejsce i to jej 152 tydzień na liście w ramach fali urodzinowych hołdów dla Stevie Nicks, która 26 maja skończyła 78 lat. No i co? No i wychodzi na to, że koniec maja 2026 roku stał się niniejszym jednym z najbardziej udanych tygodni w całej historii Fleetwood Mac na brytyjskich listach przebojów. Brawo! No i tak właśnie gra wam Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w

39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. Jedna z najbardziej hipnotycznych, miłosnych piosenek Barry'ego White'a. Zabierzcie ze sobą Radio Złote Przeboje w drogę po pracy do domu. Zabierzcie w drogę na wakacje. A co jeszcze w drodze warto mieć?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Nie wyrzucajcie swoich map, radzi dziennikarz i pisarz Jean-Claude Raspernier, autor książki La France à la carte, i poleca zaopatrzyć się w takie atlasy, dzięki którym można zaplanować ciekawe wycieczki po okolicy bliższej i dalszej, po atrakcjach turystycznych danego regionu, wycieczki samochodowe po krajach europejskich czy najciekawsze trasy rowerowe. Po prostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Wybieram Aldi, bo jest

0: płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Reklama.
3: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Złote przeboje w drodze.
4: Zablokowany jest przejazd drogą 91 w Łódzkiem po wypadku dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Daszyna. Kierowcy muszą jechać objazdem przez zajazd Ambrozja. Po dachowaniu osobówki na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Płoty są utrudnienia dla jadących w kierunku Koszalina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Pogoda dziś przyjemna do jazdy. Deszcz co prawda przelotnie może jeszcze popadać na północy, zachodzie i w centrum. Burze możliwe na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów.
3: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Niedawno razem z nami panowie świętowali 50-lecie na scenie. A jak to się w ogóle zaczęło te 50 lat temu?
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie. No los nas rzucił przypadkowo do tej samej klasy. No jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: No to kolejnej 50 życzymy panowie i zapraszamy w gościnne progi Radia Złote Przeboje.

Killer i Liar w Radiu Złote Przeboje, w którym samą prawdę powiemy w wiadomościach o 17. Będziemy ostrzegać przed falą upałów. Ostrzega turystów z Polski ambasada Rzeczpospolitej. No właśnie. Za chwilę powiemy wam gdzie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
4: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
2: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek, 18 czerwca. Wiadomości. Zapraszam serdecznie.
13: Całe szefostwo Szpitala Południowego w Warszawie traci pracę po aferze. W hostelu zatrzymany podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białopodlaskiej. Przed kopułą gorąca polskich turystów ostrzega ambasada. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany. To informacje z pierwszej ręki od prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski reaguje w ten sposób na aferę z młodym lekarzem, który był jednocześnie radnym dzielnicy Ursus i z tego powodu musiał wykazać zarobki. Okazało się, że 28-letni lekarz zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Po wybuchu afery stracił stanowisko szefa SOR-u w szpitalu, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowego Rady Lekarskiej, a w odpowiedzi na krytykę skorygował też faktury i oddał szpitalowi 500 000 złotych. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Akcja zatrzymania wymagała od służb dużej ostrożności, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
14: Przebywał w hostelu, tam gdzie przebywają oczywiście inne osoby, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
13: Zastrzelony w poniedziałek 44-letni rosyjski artysta kilka lat temu wyemigrował do naszego kraju, nie krył się ze swoimi antyrosyjskimi poglądami, czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach. Podejrzany o zabójstwo jutro w Lublinie ma usłyszeć zarzut. Przed falą upałów ostrzega turystów z Polski ambasada RP w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna zapowiada regularne komunikaty w tej sprawie, a na razie przypomina, że należy zachować ostrożność i zawsze mieć ze sobą wodę do picia, nakrycie głowy i krem z wysokim filtrem. Ale nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by poczuć upał nieco mniejszy, bo do 35 stopni w sobotę, ale jednak dotkliwy. Z tego powodu Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali dla 6 zachodnich województw. Gorąco zrobi się już jutro. Termometry mają pokazać na zachodzie Polski do 30 stopni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Na Podlasiu i nad samym morzem 20 stopni, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, w Krakowie 26, a we Wrocławiu nawet 27 stopni. W rejonie Sudetów możliwe burze, a deszcz dzisiaj bardzo możliwy, zwłaszcza w zachodniopomorskim. Na początku lipca rozpocznie się trasa Forever Tour grupy Bon Jovi. Fanów pozdrawiam. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Te grupy Bon Jovi oczywiście też.

Man at Work w Radiu Złote Przeboje. Ludziom w pracy, przypominam, pora się wyluzować. Przed nami Beata Kozidrak. No to się umawiamy tak, słuchajcie, nikomu jeszcze nie mówcie, że się wygadałem, ale od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety na jej koncert. Ale na razie cichosza, okej?

Któregoś dnia przyszły do mnie Maryla z Kaśką Gertner, wspominała Agnieszka Osiecka. Maryla zaczęła myszkować, jak miała w zwyczaju. Wiedziała, że gorsze rzeczy trzymam na wierzchu, a lepsze mam schowane. I tak myszkując, znalazła słowa Małgośki. Zachwyciła się nimi. No i stąd właśnie ta Małgośka, którą zagrałem wam w Radiu Złote Przeboje. A solenizantką sprzed tygodnia, przypominam, Małgośki miały swoje imieniny 10 czerwca, jeszcze raz wszystkiego naj od Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroen.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
13: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80%.

0: lokalnymi ulicami Kwidzynia. Do Polski od zachodu idą upały, te już jutro, a dziś jeszcze przyjemna temperatura, ale burzowo na południowym zachodzie kraju.
1: Sponsorem audycji była ABClima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abclima.pl.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: La Isla Bonita i Madonna w Radiu Złote Przeboje. Jeśli to, czym najbardziej na świecie marzycie o tej porze roku, o tej porze tygodnia i o tej porze dnia, to relaks z największymi gwiazdami, to dobre wiadomości. Tomek Brel będzie się tym zajmował.
1: No, dobra wiadomość jest taka, że u nas marzenia, drogie panie i drodzy panowie, się spełniają. Po godzinie 18 w programie Cała Muzyka, oczywiście same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe.

0: Czasami mam wrażenie, że pewne kawałki absolutnie się nie starzeją, a bądź co bądź, to był rok 1982, He-Man League w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, za moment też na pewno sprawdzimy pogodę.
1: Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
9: Zaczynamy już za chwilę całą muzykę w Radiu Złote Przywoje. Sprawdzimy też pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
10: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy-RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły w swoich pierwszych meczach odniosły porażki. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być wyżej, ale w końcówce osłabła. Na domiar złego pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
10: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda. W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. Jutro sporo słońca, choć na południowym zachodzie i zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. 22 stopnie nad samym morzem, 26 w centrum, do nawet 32 na zachodzie.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: No, 32 stopnie, no to tak jak w Chorwacji w wakacje, proszę bardzo. O planach wakacyjnych gwiazd, zresztą co nieco dzisiaj na pewno będzie w programie Cała Muzyka. Dzisiaj też koncertowo dobre wieści w przeddzień spotkania z mistrzem muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy oczywiście obecni na koncercie Jean-Michel Jarre'a. A tymczasem przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Za chwilę Nena, teraz Mister Zoff.

0: Nena w Radiu Złote Przywoje i jej największy hit. Często jest tak, że artyści nie przepadają za piosenkami, które po latach okazały się ich największymi złotymi strzałami. Jak to jest w przypadku Neny? Zapytałem ją o to kiedyś, no i posłuchajcie, co odpowiedziała.
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen? So,
2: wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Tyle Nena. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przewoje. Desiree.

Absolutnie pięknie, Foreigner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lionel Richie, zawsze kiedy go słyszę, przypomina mi się historia, którą kiedyś opowiadał. Otóż podobno siedzieli razem w domu u Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder chciał puścić coś z płyty kompaktowej i przypomniał sobie, że płytę ma w samochodzie. Schodzą do garażu, no i Stevie Wonder zabiera się za prowadzenie. No i od tamtej pory Lionel Richie pół żartem, pół serio twierdzi, że jest przekonany, że Stevie Wonder jednak widzi. No dobrze, Lionel Richie teraz w Radiu Złote Przeboje. Gdyby nie on, pewnie nigdy nie powstałby najsłynniejszy charytatywny utwór świata, czyli We Are The World, który został skomponowany właśnie przez Lionela Richie i Michaela Jacksona.

Lionel Richie. Fani pewnie do dzisiaj wspominają to, co działo się prawie rok temu, na początku wakacji, kiedy to Lionel Richie zaśpiewał w Polsce. No tymczasem początek tych wakacji też wygląda absolutnie wspaniale, jeżeli chodzi o koncertowe sprawy. Zajrzymy do terminarzy koncertowych gwiazd na pewno dzisiaj. No i przypominam o najważniejszym, to już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka, koncert Jean-Michel Jarre w Radomiu.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi, 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus, schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania na drodze S2 dziś z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany z powodu wypadku. Pogoda dziś sprzyja podróżom. Jest przyjemnie ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Natomiast od jutra od zachodu nadciągnie fala upału do 30 stopni jutro na zachodzie Polski. A dziś przyjemnie, pogodnie. Jednak uwaga na burze, które mogą wystąpić jeszcze dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Stoję.

Pamiętam, jak to Thomas Anders z zespołu Modern Talking opowiadał u nas niedawno o swoich wymaganiach koncertowych. Jak przyznał, najważniejszy jest dla niego dobry hotel, który zapewnia odrobinę prywatności, ale też przy okazji wspominał o tym, co go denerwuje w trakcie koncertów. Powiedział, że nie cierpi ludzi, którzy błąkają się za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację koncertów. No i przede wszystkim tego, jak schodzi ze sceny, a wszyscy do niego podbiegają i chcą sobie robić selfie. No, taki grymaśny, można powiedzieć. Zaglądałem przy okazji przed momentem do jego terminarza koncertowego, no i okazuje się, że jeszcze w tym roku będzie go można usłyszeć w Polsce 4 razy, między innymi w Bytomiu, Rzeszowie, w Olsztynie i we Wrocławiu. To program Cała Muzyka, dzisiaj wątki koncertowe. Za chwilę z gwiazdami porozmawiamy o występach, które najmilej wspominają po latach.

0: Natalia Kukulska, pięknie. Niedawno Natalia Kukulska opowiadała nam o koncertach, które najmilej wspomina po latach. Okazuje się, że największe wrażenie zrobił na niej zespół Simply Red. Ale takich opowieści gwiazdy w zanadrzu mają zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska kiedyś wspominała o niebywałym wrażeniu, jakie zrobiła na niej Tina Turner. Ewelina Flinta była pod wielkim wrażeniem z kolei formy zespołu AC/DC. A na przykład Krzysztof Ibisz z łezką w oku wspominał zespół Perfect.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem. Jestem Perfectu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
0: No, nic dodać, nic ująć. Zespół Perfect na pewno jeszcze dzisiaj zagości w programie Cała Muzyka. Teraz powędrujemy do krainy muzycznej łagodności. Jason Donovan w programie Cała Muzyka. Muzyka.

Patrycja Markowska kiedyś powiedziała o Tinie Turner: prawdziwe muzyczne zwierzę. No nie sposób się z tym nie zgodzić. 19 już, prawie za chwilę zerkniemy do prognoz. Nawet 32 stopnie jutro ma być. Gdzie? O tym za chwilę.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Już prawie 19 w Radiu Złote Przeboje. Czas na kolejne wydanie wiadomości sportowych.
20: Sport w 30 sekund.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Czas na dobre zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Obie drużyny na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może już powoli myśleć o tym, z kim zagra w 1/16 finału. Za to nasze piłkarki poznały rywalki w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po losowaniu wiadomo, że w pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa trafią na lepsze spary Irlandia, Kazachstan.
19: Pogoda. Jutro sporo słońca na południowym zachodzie i zachodzie, możliwe jednak przelotne opady deszczu, a także burze. Od 22 stopni nad samym morzem, przez 26 w centrum, do 32 na zachodzie. Tak będzie jutro w nocy, dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. No, powiem tylko tyle. Jutro o tej porze atmosfera pewnie będzie bardzo gorąca. Tak gorąca jak temperatura w prognozach. Jutro, przypominam, specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy obecni na koncercie Jean-Michel Jarre, czyli prawdziwej legendy elektronicznego grania. Ale tak swoją drogą, no to legend również i dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę zespół Various Monks, Jennifer Lopez. Teraz Hit Hunter and the Pleasure Company.

0: Zespół Kaja Gugu i Limal, który, pamiętam, opowiadał mi o niezwykłym sukcesie tej piosenki. Sukces był tak wielki, że dziennie sprzedawało się 30 tysięcy egzemplarzy, co oczywiście spowodowało, że tłocznia płyt, no bo wtedy płyty kupowaliśmy, nie była w stanie nadążyć z realizacją zamówień. No i musiała poprosić grzecznie konkurencję o pomoc. Tak było w latach 80. Lata 90. to z kolei domena, przynajmniej w naszym kraju, zespołu Various Manx. Kasia Stankiewicz zresztą zawsze bardzo ciepło o latach 90. się wypowiadała.
1: Inaczej sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić. Various Manx teraz w Radiu Złote Przeboje. Lądujemy w samym środku lat 90.

Ależ to jest piękne. Richard Marx i Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje. Richard Marx napisał ten utwór tęskniąc za swoją ówczesną żoną, Cynthia Rhodes. No, obecnie to już była żona, tak to w show biznesie bywa. Cynthia Rhodes wyjechała wtedy na zdjęcia do Republiki Południowej Afryki. A Richard Marx tęsknił i pisał piosenki. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje artystka, na której Instagramie bardzo często sprawdzamy, co słychać. 240 milionów ludzi na całym świecie obserwuje profil Jennifer Lopez. To jest nie do uwierzenia. No i wyobraźcie sobie, na jednym z filmików Jennifer Lopez pokazała się bez makijażu. Jak wygląda gwiazda, którą znamy z teledysków i ze zdjęć? Sprawdźcie w wolnej chwili. Wygląda jak nie ona, ale równie pięknie.

Tak brzmiała połowa lat 70. John Paul Young w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę powędrujemy do naszej ulubionej dekady, czyli do lat 80. Wtedy to świat dowiedział się o muzycznej klasie Jana Borusewicza. Zespół Ladybug już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: ten... Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
19: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
20: Jak prezent dla taty to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.

0: Kryzysowa narzeczona i zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który jest prawdziwym fenomenem, bo być może fani pamiętają, w latach 80. zdarzyło im się zagrać tyle koncertów, ile jest dni w roku. A może nawet i więcej. Czy to prawda?
1: No oczywiście, że tak. Myśmy nawet więcej zagrali niż dni w roku. Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no, nawet... Trzech koncertów to może nie, ja pamiętam, że ja z Budką Soflera tak graliśmy, a to jeszcze przed Lady Punk, to były zupełnie inne koncerty się grało. To tam były, pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu, im się grali po trzy koncerty, już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. No. Natomiast my grając te 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące, ani po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle, także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie.
0: Jan Borsewicz, czyli pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Skoro już został wywołany do tablicy, to za moment sprawdzimy, czy najlepsi gitarzyści w Polsce podpatrują się nawzajem.

0: Pięknie, Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj w programie cała muzyka Jan Borysewicz, którego kiedyś, pamiętam, zapytałem o to, czy najwięksi gitarzyści w Polsce podpatrują od siebie różne sztuczki. Czy na przykład Jan Borysewicz sprawdza, czego nauczył się Grzegorz Skawiński i odwrotnie?
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze, krzyżowały się nasze drogi i gdzieś tam na trasach koncertowych, po koncertach w hotelu się spotykaliśmy, to pamiętam, że były takie sytuacje, że braliśmy gitarę do ręki, on brał, ja brałem i graliśmy. On mi pokazywał jakieś tam rzeczy, ja mu pokazywałem, jakie rzeczy ja gram. Także takie rzeczy się robi po prostu.
0: Jan Borysewicz w Radiu Złote Przeboje. A za niespełna kwadrans 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

Same największe hity lat 80. i 90. Tego nie trzeba dwa razy powtarzać, choć akurat nazwę tego zespołu trzeba. Duran Duran. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
3: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Dom w mieście jest w Twoim zasięgu. Cena jak za mieszkanie już od 741 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte inwestycji Domy przy Hajduka na osiedlu Nowe Miasto w Białymstoku. W sobotę 20 czerwca od 9 do 14 zwiedzisz domy w trakcie realizacji i poznasz pełną ofertę inwestycji. Na miejscu czekają doradca kredytowy, kierownik budowy i dział sprzedaży. Wstęp wolny, bez umawiania. Domy przy Hajduka 20 czerwca od 9 do 14. Sprawdź www.kombinatbud.pl. Kombinat. Pewny deweloper.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przyboje, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, zespół, który na muzycznej scenie jest od zawsze. Jak sami twierdzą, nie są tytanami pracy, bo biorąc pod uwagę ich staż, powinni mieć zdecydowanie więcej płyt. Ten wątek zresztą na pewno dzisiaj się pojawi. Pewnego Razu w Muzyce, dzisiaj w głównej roli Golden Life.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie już kilka dekad. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, gdyby nie zespół Golden Life.

0: cisza.
1: Zespół, przez który przewinęła się rekordowa chyba liczba muzyków, nawet w jednym z serwisów powstał specjalny wykres, z którego można odczytać, jak zmieniał się skład.
2: Ja próbowałem ostatnio wnieść ostatnią zmianę i nie wiem, czy zaszło.
3: Tak, każdy może sobie wejść do Wikipedii i sobie nanieść zmiany, jakie się chce?
1: No podobno na tym właśnie Wikipedia polega. Zespół Golden Life, z którym będziemy dzisiaj podróżować przez kilkadziesiąt lat muzyki. Na ich stronach internetowych znaleźć można zdjęcia sprzed dobrych 30 lat, aż prosi się zapytać, jak reagują, kiedy widzą się na takich zdjęciach i co sobie myślą.
3: Pierwsza refleksja, przynajmniej moja, jest taka, że
4: więcej
3: latka minęły.
4: Więcej kilometrów?
3: Mniej mam.
4: Ale miałeś 30 lat.
3: A wtedy miałem więcej, tak.
4: No, czyli to działa na korzyść.
3: Że zauważamy, że czas pobiegł sobie do przodu i że trochę nas ten ząbek czasu chapnął, ale tak może zewnętrznie, ale wewnętrznie to może wcale nie.
2: No tak, widzimy, tak jak pytałeś, co widzimy i co myślimy. Ja myślę tak, dzieci.
1: No, ale podobno mężczyźni, no, zwłaszcza mężczyźni rock'n'rolla, są jak wino.
2: Ja mam taką teorię, że nie ma młodych mędrców, więc wiesz.
1: Jedno nie ulega wątpliwości, chyba niewiele jest zespołów, które tak poważnie podchodziłyby do swojej historii. Na stronach internetowych zespołu Golden Life można znaleźć profesjonalnie zrobioną biografię, obejmującą mnóstwo zdjęć i niezwykłych historii. Biografia liczy sobie 34 strony.
3: Z tego co pamiętam, wynajęliśmy po prostu człowieka. Mariusz Glosa.
2: No,
3: pozdrawiamy przy okazji bardzo
4: Mariuszu.
3: I on to napisał, tak?
4: Tak, tak.
3: Wynajęliśmy po prostu, chcieliśmy, żeby zebrał, pogadał
4: z Trójmiasta, który dostał takie bardzo kompletne informacje i praktycznie co do daty, każda data i co myśmy robili, gdzie myśmy grali koncert, gdzie byliśmy w radiu, czy wydaliśmy płytę, czy piosenkę, to on to wszystko odnotowywał.
3: I trochę ja pamiętałem, trochę internet, trochę ludzie, którzy z nami pracowali, tak po kawałku.
2: Ale wszystkie rzeczy, które tam są? Są prawdziwe.
3: Bardzo dużo człowiek poświęcił na to czasu, my troszkę też na to pieniądze, ale jest. Leży w

0: Po kilku dekadach działalności bardzo często w licznych wywiadach pada pytanie, czy na początku spodziewali się, że będzie to zajęcie na całe życie?
1: Dla mnie to była przygoda, ale nikt jakby, znaczy nikt, no ja akurat nie wiązałem z tym jakichś tam wielkich nadziei. Tak po prostu wyszło, tak? Bo w pierwszej płycie coś tam zaczęło się budować, tworzyć na że tak powiem, na poważnie. No i wtedy chyba tak naprawdę nastąpiła jakaś decyzja o tym, żeby kontynuować tą fajnie zaczętą przygodę.
2: Ja miałem jeszcze trochę inaczej, bo jak zaczęliśmy pierwsze próby, to moim marzeniem było zagrać koncert. Potem po pierwszym koncercie, to akurat był jakiś tam sukces, nie sukces, chciałem następny koncert, ale żeby było dużo ludzi i żebym już był bardziej znany, potem następny, że jeszcze coś, ale nigdy nie myślałem o tym, że ja się będę tym zajmował, tak powiem, zawodowo albo przez lata. Nie, to wszystko było takie na początku, że no tak... Małe kroczki jakieś chciałem zrobić i byłem zadowolony, ale potem apetyt rozmiar jedzenia i chciałem coraz więcej. Dobra, dobra, dobra.
0: Dobra, dobra, dobra. Ja wiedziałem jakoś tak, że inaczej, ja miałem przekonanie, że ja chcę. Taki głupi byłem, a że powiedziałem, ja będę to robił, ja będę z tego żył i ja będę po prostu muzykiem. Nie miałem kompletnie jakby podstaw, żeby tak myśleć, ale tak myślałem. Mówiłem to wszędzie, swojej przyszłej żonie, którą już wtedy poznałem, swoim rodzicom, którzy mówili, Jarku, dobrze, ale weź to jakiś tam da zawód. Czy tam coś. I zdobyłem te zawody, tylko że do dzisiaj...
2: A muzyka nie, jeszcze nie.
0: A nie, a muzyka też, po drodze też. Zacząłem w ogóle, pierwszy raz powąchałem gitarę w wieku 15 lat, czyli stosunkowo późno. No i jakoś tak, nie wiem, no urzekło mnie to wszystko i w głowie mi się urodził plan taki, że ja z tego będę żył. No i jakoś tak z dnia na dzień robię to jakby do dzisiaj i jakoś wychodzi. No. Łączy nas jeszcze to, że jesteśmy z jednej piaskownicy i tak dosypujemy, dolewamy trochę wody, troszeczkę piasku. Ja nie

0: zastan. Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ktoś kiedyś policzył, że 99% piosenek, jakie w ogóle powstają na świecie, to piosenki o miłości. Jak się okazuje, zespół Golden Life też ma całkiem sporo piosenek o tym uczuciu. Nawet swego czasu nagrali piosenkę pod tytułem Kocham Cię.
1: Najlepsze piosenki są o miłości, a my opowiadamy o miłości swoimi słowami, goldenowymi. Zawsze każdą historię zawartą w piosence, naszej, każdej, to jest kawał naszego życia i ja bym swoją twórczość, gdyby ktoś mnie zapytał, na przykład ty, to podzielił na tę bardzo poważną, tę taką rozrywkową i tę taką...
2: Z przymrużeniem oka.
1: No tak.
3: No, temat miłości, tematem popularnym i stałym.
0: I dlatego pewnie jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce o miłości będzie sporo. Golden Life. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest już kilka dekad, Golden Life. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Przy okazji na pewno będziemy obserwować, jak zmienił się polski show biznes.
2: Kiedy

0: miejsca.
1: Kiedy gościliśmy w pewnego razu w muzyce Edytę Bartosiewicz, okazało się, że był czas, kiedy była perfekcjonistką, gdy słuchała swoich piosenek. Często miała myśl, a może by to poprawić. Podobnie Robert Gawliński. Jak to jest z zespołem Golden Life? Co myślą, kiedy słyszą swoje piosenki w radiu po latach?
2: Zawsze coś tam można poprawić po jakimś czasie, praktycznie nawet po wyjściu ze studia już można by było wejść po prostu i coś zrobić, ale my chyba nie jesteśmy aż tacy marudni. Cieszymy się z tego, jak to wszystko nam się układa, jak to wychodzi i jak to brzmi. Uważam, że wszystko jest fajnie, fajnie się toczy. Jest przygoda, tak jak mówię, wtedy na samym początku i ona trwa do dzisiaj i niech trwa jeszcze.
1: Ktoś kiedyś celnie zauważył, że liczba nagranych płyt przez zespół Golden Life nie za bardzo koresponduje z liczbą lat spędzonych na scenie. I od tej pory bardzo często w licznych wywiadach pojawia się pytanie, czemu nie nagrywają więcej albumów?
2: Bo my taki jesteśmy jacyś inni, no po prostu. Bo my nie idziemy jakimś takim sprawdzonym torem, że nagrywać płyty trzeba rok po roku, tak? Myśmy mieć 30 płyt, to jest po prostu absurdalne. Uważam, że piosenki żyją swoim życiem i poza tym, jeżeli my nie mamy nic do zaproponowania, to dlaczego mamy wydać płytę? Tylko dlatego, że tak trzeba, no to bez sensu trochę.
3: Wydajemy płytę, jak tam się zbierze po prostu.
2: Jak tam się zbierze,
3: że
2: jakbyśmy chcieli.
3: Tak, mamy coś do powiedzenia, a ja może nie, a może jesteśmy leniwi, a może my mamy tak akurat, no, że mniej.
4: Tak, ale przez 30 lat nauczyłem się jednego, że nic na siłę i my możemy już, a my nie musimy, naprawdę. I to jest chyba nasza siła troszeczkę taka, że owszem, my się właśnie nie migamy, tak jak kolega.
1: Tak. Czy po tylu latach pisanie piosenek i muzyki jest łatwiejsze, czy trudniejsze?
4: Piosenek to możemy napisać bez tekstu. Tak myślę, że rocznie to 300.
2: Tylko, tyle by wyszło.
4: No tak, ale
2: dostarczy na jednej próbie usiąść wspólnie.
3: No moim zdaniem z czasem jest ciężej.

0: Zespół Golden Life dzisiaj w niezwykłej podróży przez kilkadziesiąt lat działalności. Wśród historii związanych z nimi znalazłem m.in. taką. Otóż pierwsza płyta Golden Life powstała dzięki pewnemu niewinnemu kłamstewku.
1: No tak, to tak to było, Jarek, powiedz.
2: To znaczy, to nie było kłamstwo, po prostu to była nasza...
0: Kłamstewko.
2: Nie.
3: Nie. To... No zgódź się, no Boże.
2: Dobra, kłamstwo.
3: To kłamstewko.
2: Kłamstewko to było, takie polegające na tym, że bezczelnie wiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani, nie będąc przygotowani kompletnie. Ale na tym polega właśnie chwycenie byka za rogi zwanego życiem, że nieraz trzeba zaryzykować i akurat nam się udało. No. Wiele zespołów, które były świetne, o wiele bardziej przygotowane do nagrywania płyty w danym momencie, w Gdańsku, przy tym samym stole siedząc, odpowiedzieli nie.
3: A my jeszcze musimy poszlifować, jeszcze coś dopracować.
2: Tak, tak. A myśmy powiedzieli, że tak, my tak.
4: Dobra, dobra, dobra.
0: Ale to nie koniec niezwykłych historii związanych z płytowym debiutem zespołu Golden Life. Otóż realizator w studiu zamiast pieniędzy dostawał obiady.
5: Nie mieliśmy swoich funduszy, a płyta jakby była w trakcie robienia i no coś tam nam finansowo się nie spinało. I
1: a realizator powiedział, ja nie robię, bo ja nie mam co jeść. A
3: no, to dostaniesz jedzenie.
1: Jarek powiedział, że to ja ci będę przynosił obiady.
2: Tak, ja codziennie przynosiłem do studia obiad. Mhm.
1: Słoikę zresztą.
2: Słoikę od mojej mamy.
1: Dziękuję
2: ci, mamo.
1: Pozdrawiamy wszystkie mamy.
2: Moja mama Alina stanęła na wysokości zadania. Zawsze było pierwsze, drugie danie. Realizator
1: był syty.
2: Syty, więc pracował.
1: Jak był syty, to nie marudził.
2: To jest historia może taka, kurczę, na książkę trochę, ale to jest prawda.
3: A nawet zrobiliśmy jedno małe oszustewko. Bo kiedyś butelki można było oddać w danym sklepie, że miało się karteczkę, że zakupiło się. Trzy butelki, a myśmy dopisali
2: 30.
3: 30 butelek i kasa była.

0: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że owszem są popularni, ale z rozpoznawalnością bywa różnie. Nawet opowiadali pewną historię, która ponoć nie zdarzyła się jeden jedyny raz, ale więcej. Otóż ludzie na koncercie, słysząc dobra, dobra, dobra albo helikopter, twierdzą nagle: ha, nie wiedzieliśmy, że to wy. Co się w takich chwilach czuje?
1: Nic się nie czuję. Już po takim czasie się przyzwyczaja do takich rzeczy. Ale to jakby nie jest pytanie do nas, bo wiesz co, to jest po prostu chyba sposób prowadzenia od jakiegoś czasu. Jakichś takich zmian w audycjach radiowych przynajmniej. Kiedy się puszcza piosenkę, się nie mówi, co to jest. I ludzie znają piosenkę, ale nie kojarzą tego z wykonawcą.
2: Nastały czasy, że muzyka jest przerywnikiem.
3: Ta tendencja, o której mówicie, mnie bardzo denerwująca, w obecnych czasach jest. Ja słyszę numer i nie wiem, kto, bo nie wiem, co zostało powiedziane. Kiedyś było mówione, częściej niż teraz. Ale mimo wszystko wtedy, jak było kiedyś, to my jakoś nie zadbaliśmy o to, żeby dane utwory były z marką naszą kojarzone. To jest jakiś nasz...
1: Dziecinada, no.
3: Moim zdaniem nasz błąd, że nie zadbaliśmy o to, żeby tak właśnie było, a nie inaczej. I dokładnie, bardzo często jest tak, że o to oni tu grają? O to te? A to? Tak, to my właśnie gramy.
0: U nas bez błędów. Golden Life dzisiaj jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Oczywiście nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce.
5: Co to za stan? Ja nie znam słów, którymi bym mógł.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Money, money, money!
20: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
19: Wygrałam w Cherry Money!
20: Cherry Money?
19: Nowy

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez już kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, który powoli, ale konsekwentnie zbliża się do czterdziestki, jeżeli chodzi o działania zespołowe. Kiedy?

0: najczarniejsza.
1: Kiedyś, pamiętam, z zespołem Golden Life rozmawialiśmy na temat kilku dekad spędzonych na scenie. No i zapytałem ich, czy mają w pamięci jakiś niezwykły koncert. Okazało się, że panowie chwilę się musieli zastanowić, ale udało się znaleźć niezwykłe rock'n'rollowe dokonania.
2: Nie, no fajne były.
3: Dużo fajnych koncertów zagrałem w życiu, rewelacyjnych.
2: Ja na przykład w mojej pamięci będzie cały czas koncert w Andrychowie po wydaniu płyty Feel Nedo, gdzie przyjechaliśmy do miasta i poczuliśmy się rzeczywiście jak lecą
3: królowie,
2: gdzie wjechaliśmy i po prostu byliśmy świadomi tego, że no nie, to jest niemożliwe, żeby nikogo nie było na koncercie. Plakatów było tyle, że po prostu czuliśmy się no bardzo tak dowartościowani i rzeczywiście na koncert pełna sala, świetna zabawa. Takich koncertów się na pewno pamięta, tym bardziej, że to był 92, 3.
3: Chciałbym tylko powiedzieć, że plakaty były wielkości 2 metrów na po prostu...
2: Standardowe drzwi.
3: Tak, tylko że było ich po prostu 100 w jednym miejscu. Na przykład był parkan taki wyklejony cały
2: nawet
3: z wielkim, ogromnym napisem Golden Life. Poszukajcie sobie w sieciach różnych, tam na przykład internetowych. Znajdziecie takie zdjęcie z Andrychowa.
2: Były też takie koncerty, na przykład było Leśnej, gdzie udało mu się po prostu zapełnić my jako my, całą po prostu operę. No, to są też takie rzeczy, które na pewno przechodzą do historii i świadczą o tym po prostu, że ta lokalna popularność w tamtych czasach, głównie w latach 90. zespołu GL była bardzo silna, bardzo mocna i to było naprawdę ujmujące.
1: Oczywiście, jak to zwykle bywa, było mnóstwo koncertowych sukcesów, ale były też i koncertowe porażki.
2: Nie no, zdarzało się, na przykład był taki koncert w Kaliszu, gdzie że tak powiem, była taka bardzo duża niepogoda, wiało strasznie i tam tak naprawdę pod sceną były może ze 2-3 osoby, ale to był naprawdę Armagedon, gdzie organizatorzy kazali nam zagrać, nie wiem, ze 2-3 utwory, bo trzeba było chować sprzęt, bo taka fatalna była pogoda.
3: Parę lat temu, nie wiem, nie wspomnę dokładnie roku, ale była taka sytuacja, że to był pierwszy taki zapowiadany plener w danym...
2: Wiosenny jeszcze
3: tak.
2: Wielka Dęba.
3: I przyjechaliśmy na koncert, to jest, wszystko
2: słoneczko.
3: Słoneczko było. Przyszliśmy grać, po prostu 3 utwory.
2: Śnieg.
3: Zrobiła się taka śnieżyca, i tak było zimno, mokro i wszystko było zasypane śniegiem i musieliśmy przerwać koncert. No nie dało się.
2: Były też takie śmieszne koncerty, gdzie na przykład z przyczyn organizatora głównie zastrzegaliśmy i mówiliśmy, słuchaj, no nie możemy zagrać na scenie, która nie ma zadaszenia. Przecież my tutaj mamy swój sprzęt, to jest po prostu cały nasz dobytek i musisz liczyć z tym, że jeżeli spadnie kropla, to musimy po prostu przerwać koncert. Dobrze, ja się liczę z tym.
3: Myślę, że
2: po 5-6 utworach po prostu zaczęło padać, a nasz perkusista, który był bardzo cięty na takie właśnie rzeczy, powiedział kropla.
3: Kropla
2: drąży, skacze.
4: Niektórzy, że nam rozstawili nad perkusją ten namiot taki po prostu.
3: To się nie dało.
4: Nie namiot, tylko parasol.
3: Ten parasol zwiało po prostu z siłą wiatru natychmiast i nie dało się grać i za chwilę faktycznie spadł większy deszcz z tej kropli. I myśmy ledwo zdążyli w ogóle zakryć sprzęt, a jednak lampy mają to do siebie we wzmacniaczach, że one po prostu nie znoszą wilgoci.
2: Był też bardzo pamiętny koncert, on mnie na przykład utkwił w pamięci, to był koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pojechaliśmy do Łomży, zaprosili nas do takiej wielkiej sali gimnastycznej. No i jak weszliśmy, zobaczyliśmy takie rusztowania budowlane i pan wskazał i powiedział, że
4: Tam scena,
2: a sprzęt już jedzie. Pytam się, a skąd on jedzie? Z kościoła. No to już podejrzewaliśmy, że będzie niezwłaszcza. No i rzeczywiście wjechały dwa eltrony.
4: Taki podest był zrobiony z takich starych, takiej budowlanej, takiej rusztowanej.
3: Żeby było jasne, to są zamierzchłe czasy prehistoryczne, to się już teraz nie zdarza. Mm-hmm. Po prostu w latach 90. w ogóle otworzyło się wszystkie kurki naraz i po prostu ludzie próbowali działać w różnych dziedzinach, nie znając się na tym kompletnie. I po prostu zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na koncert, który miał się po prostu być świetny, tylko że oni nie mieli pojęcia, jak to zrobić. Myśmy na szczęście trochę już wiedzieli, jak je grać, bo też nie było za cudnie, nie? Myśmy się też uczyli zawodu. To nie jest tak, że w tym 90. roku, kiedy nagraliśmy pierwszą płytę, myśmy byli jakimiś mega muzykami. Myśmy nagrali mega płytę.
2: Ale? Żeby spuentować, koncert się odbył oczywiście. Wszystko się udało, ale po prostu na naszych warunkach myśmy to zrobili zupełnie inaczej. Rusztowania.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj zespół, który podobno bardzo często od fanów na koncertach słyszy słowa: no nie wiedzieliśmy, że to wyśpiewacie. Blisko 40 lat na scenie, dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda.

Zespół Golden Life. No, przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie oni. Bardzo często różnym artystom zadaję z pozoru niedyskretne pytanie. Czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze? Okazuje się,

0: się, że zespół Golden Life pamięta to do dzisiaj.
1: Ja za pierwsze, które uważam w ogóle, że to były pierwsze większe pieniądze, to była wygrana w festiwalu Bregenz. Myśmy razem wygrali, więc...
2: $20.
1: Nie,
2: dostaliśmy tej kasy.
1: Jakąś tam, po $300 może to wyszło.
2: No, oni chyba wzięli, ale
1: dostali $20. Tak, no Adam nie musiał nic kupić, to nic nie dostał. Nie, ale
2: ja tam...
1: to myśmy kupili, ja kupiłem sprzęt. Aha.
2: Ja nie kupiłem.
1: Ja kupiłem pierwszy wzmacniacz.
2: Ponieważ ja, taki to porządek. Był pierwszy taki, ta wygrana, to mi tak jakby uświadomiła, że o matko, to może z tego będą jakieś pieniądze. Więc ja te pierwsze pieniądze sobie odłożyłem i je trzymałem sobie.
1: Aha,
2: a mam, nie dam.
3: Kupił potem akcję. Nie robię,
2: ale ja zainwestowałem. Pewnie coś tam się jakoś zmieniło, że to chyba będę... to robił, będę zarabiał pieniądze. Nie wiem, czy tego żył, no zobaczymy, ale to będzie przynosiło, więc ja...
1: Rok 1992, mówimy o $300.
3: Ja tylko pamiętam, że jak ja przychodziłem do domu i mówiłem mamie, ile dostałem pieniędzy za koncert, to oni się łapali za głowę, że to jest, że za jeden koncert ja zarabiam tyle, ile oni po prostu w miesiąc. Nie? Takie były to po prostu rozstrzały. Nie?

0: Zespół Golden Life, który jest bohaterem dzisiejszego wydania naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, nie jest może częstym bywalcem rubryk towarzyskich, ale były czasy, kiedy owszem, zdarzało się, że panowie czytali o sobie rzeczy, w które nie mogli uwierzyć.
1: Bzdura kompletna się kiedyś pojawiła w prasie, dzisiaj o tym gadaliśmy, że po koncercie, a propos jeszcze koncertów.
2: We Władysławowie.
1: To była taka wielka impreza. Nie mogę tam pewnie podawać nazw. Dzisiaj napisano o nas, że wypiliśmy 11 litrów wódki.
3: Wody. To było z wykrzyknikami.
1: 11 litrów wody. To był główny nagłówek, głupie powiedziałem. Nagłówek. A w treści było napisane, że 3 przed.
3: Nie, no siedem przed i trzy,
2: no
1: to daje 10.
2: No właśnie,
1: więc coś się tam...
2: W ogóle kłamstwo.
1: Nie, to
3: kompletna to nie było
1: bzdura.
3: Tyle.
2: A ja pamiętam, że
3: było tyle.
2: Że ja się trochę cieszyłem.
4: Fajnie, że tak piszą.
1: Nie ma złego pisania, nie?
3: Znaczy, dramat trochę był dla mnie taki, że ja o tym nie wiedziałem i moja mama dorwała tą gazetę.
1: Tak.
3: Pokazała mi, synu, co to jest. A to była bzdura kompletna. Dałem taka sprawa, znowu jakieś sensacyjki szukanie, bo nie było tyle, bo mniej.
0: Zespół Golden Life. Kilka dekad na scenie, panowie są bacznymi obserwatorami życia, no i mają informacje z pierwszej ręki. Jak zmieniał się polski show biznes, ale też jak zmieniała się publiczność na koncertach.
5: Publiczność jest troszeczkę rozleniwiona przez to, że koncerty są takie poddawane na atacy. Kiedyś pamiętam, o koncerty się walczyło. Może to dziwnie brzmi, tak, że się o koncerty walczyło, ale pamiętam, że koncerty to kiedyś było po prostu wydarzenie i się naprawdę szło, zdobywało się ten bilet i po prostu było się w tłumie. Dzisiaj po prostu, jeżeli tych koncertów darmowych przez miasta, gminy i tak dalej, po prostu są tysiące, są przeróżnego rodzaju artyści, ludzie przychodzą, mają baloniki, kiełbaski, po prostu muzyka tak naprawdę jest tłem. No, jeżeli dzisiaj muzycy mówią po prostu, no po co wydawać płyty, liczą się po prostu koncerty, bo taka jest prawda, muzycy żyją z koncertów, już naprawdę niewielu artystów żyje z płyt. Płyta staje się dodatkiem do tego, żebyś ty po prostu grał koncerty. Tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Kiedyś tak nie było, no chociażby wspomniana przez nas historia, jak myśmy walczyli o to, żeby wejść do studia po prostu i zarejestrować utwór. Dzisiaj każdy to może zrobić w domu. Czy się tylko tak naprawdę promocja i co tam sznurki uda się, które sznurki uda się po prostu pociągnąć i żeby gdzieś tam po prostu zaistnieć.

0: dla siebie.
1: Pewnie nie wszyscy znają historię tajemniczego telefonu. Kiedy to panowie nagrali swoją wersję wielkiego hitu Marka Jackowskiego, oprócz Błękitnego Nieba, po czym odebrali telefon właśnie od Marka Jackowskiego i pierwsze zdanie, które usłyszeli, brzmiało mniej więcej tak. No, chłopaki, zrobiliście to lepiej.
2: Ciężko byłoby chyba nie powiedzieć, tak. No, myślę, że Marek miał tego świadomość, jaki splendor szedł za wykonaniem tego utworu, bo myśmy tak naprawdę dali piosence nowe życie na zupełnie innych obrotach i na zupełnie innej jakości. Myśmy też tak naprawdę pociągnęli zupełnie inną, młodszą część po prostu publiczności. Jak sobie sięgniemy wstecz, to osoby, które wtedy słuchały tego wykonania, a miały lat 15, no to dzisiaj mają te lat 30-40. Tak, to niewątpliwie jest, wydaje mi się, chyba sukcesem. Tak możemy chyba o tym powiedzieć, że Marek Jackowski przyszedł i powiedział, no, szacun pełen, tak? Robiliście to po prostu lepiej. No więc to jest chyba taka fajna nagroda, ale największą nagrodę zebraliśmy od ludzi, którzy po prostu świetnie się bawili, zawsze pod sceną śpiewali.
1: Zespół Golden Life, kilka dekad na scenie, dlatego chyba możemy być spokojni, że takich przebojów będzie zdecydowanie więcej. Na pewno będziemy podsłuchiwać.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny!
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
18: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj absolutnie fantastyczna Kasia Stankiewicz, zespół Various Monks, czyli zespół, z którym chyba wszyscy dorastaliśmy. Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy przed laty piosenkę Orła Cień, no z pewnością nuciliśmy sobie ją bardzo często. Ale też bardzo często się zdarza, że sami wykonawcy po tylu latach mają serdecznie dość swoich największych przebojów. O tym kiedyś rozmawialiśmy z Kasią Stankiewicz. Jak to jest z piosenką Orła Cień? Czy aby nie ma jej czasami serdecznie dość?
19: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
18: Orła Cień to jedynie wstęp do naszej rozmowy. Moi drodzy, Kasia Stankiewicz, z muzycznymi nowościami, z rocznicami porozmawiamy o muzyce, o życiu, a także o pewnej niespodziance, którą Kasia Stankiewicz szykuje. Zostańcie z nami.

0: Moi drodzy, czas już na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj obiecana niespodzianka Kasia Stankiewicz. Dawno cię u nas nie było. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Słuchaj, urządzimy sobie dzisiaj piękną podróż w muzycznej czasoprzestrzeni, bo tak przeglądałem twojego Facebooka i znalazłem przepiękne zdjęcie. Mam dokładnie takie samo. Na sankach, opatulona i ten podpis cytuję: a zima to była stulecia. Kojarzysz to zdjęcie?
1: No pewnie, moje jedno z ulubionych zdjęć z dzieciństwa, tak.
0: Też mam takie, dokładnie takie samo na sankach. Słuchaj, to były lata 70. i tak się zastanawiam, jak myśmy to przeżyli, biorąc pod uwagę, jak wyglądał wtedy świat. No bo tak, zima stulecia, brak pasów w samochodach, brak komórek. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość za naszego życia?
1: Wiesz, nie lubię się nad tym zastanawiać, bo ja nie jestem fanką obecnych czasów, a jako dziecko lat 80. i wspomnienia, które właśnie rzuciłeś, tęsknię za tamtymi czasami, tęsknię za tą siarczystą zimą, za smakiem prawdziwego pomidora, za tym, że biegaliśmy po dworzu głównie ze sobą rozmawiając. Wszystko jest odwrotnie, więc no to dobre wspomnienia. Myślę, że przeżyliśmy fajne czasy.
0: Jeżeli chodzi o smak pomidorów, to włoskie jedynie smakują tak jak pomidory. Ostatnio jadłem.
1: A, to tak dobrze wiedzieć, polecam. Bo właśnie ostatnio się załamałam, bo już nigdzie nie znajduję takiego smaku, więc dobra. A ty skąd bierzesz te pomidory włoskie?
0: Z pewnego sklepu.
1: A dobra, to potem mi powiesz, z którego. Ale że to, jak się okaże, że to jest taki smak pomidora, to będę do Krakowa jechać po włoskie pomidory.
0: Myślę, wiesz, że one w Warszawie też są. Słuchaj, przeskoczymy teraz zgrabnie do lat 90., nawiązując do tytułu waszej trasy. Słuchaj, dlaczego dekada lat 90. jest twoją ulubioną? Bo kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o tym i stwierdziłem, że wtedy wszystko było jakoś tak inaczej. Nie mówię o technologii, broń Boże.
1: Bardziej 80. bym powiedziała, jeśli chodzi o muzykę. Fanką jestem. 90. dużo mniej. Natomiast myślę, że lata 90. były takim ostatnim momentem, kiedy rzeczy jeszcze były, powiedzmy, prawdziwe, namacalne. Muzykę jeszcze się tworzyło w sposób taki, że trzeba było się spotkać z ludźmi, używać instrumentów i potrafić na nich grać. Więc bardziej 80. lata, no.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo też rozmawiałem ostatnio z zespołem Alphaville i oni też powiedzieli, że lata 80. to była taka ostatnia złota dekada, a potem świat kompletnie, jego zdaniem Mariana Golda z Alphaville, kompletnie zwariował. Także coś faktycznie w tym jest. Ale tak się też zastanawiam, na ile muzyczne wspomnienia z dzieciństwa nas kształtują, bo no, nie ulega wątpliwości, że za młodu chłoniemy wszystko bardziej. Pamiętam, jak kiedyś wspominałaś, jak usłyszałaś po raz pierwszy w radiu Kate Bush i aż się zatrzymałaś. Pamiętasz?
1: No, takich pierwszych razów muzycznych to miałam sporo i muszę powiedzieć, że to wszystko, co sentymentem wlewa się w nas muzycznie, w organizm, w nasze organizmy, to zostaje z nami mam wrażenie, że na zawsze, i to już niezależnie od gustu, no bo w latach 80. my wszyscy byliśmy odbiornikami tego samego, więc siłą rzeczy w nasze gusta wlewało się to, co pokazywała telewizja, czy to, co puszczało radio. A no dzisiaj to już jest zupełnie inna bajka, nie?
0: Teraz też ci się zdarza zatrzymać, czy już nie? Jak coś słyszysz?
1: No niestety nie. Rzadko bardzo. Jeśli w ogóle coś mnie rusza, to zazdroszczę sobie. Ale ja lubię te powroty do muzyki właśnie z tamtego czasu i lubię natknąć się na jakąś piosenkę, której nie słyszałam od dzieciństwa i nagle ona mi uruchamia wszystkie takie najbardziej soczyste wspomnienia, łącznie z zapachami, ze smakami. Nie odnajduję się w tych obecnych czasach, dlatego sięgam do przyszłości.
0: Wspominałaś, kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, że przy Kate Bush się zatrzymałaś. A powiedz mi, czy biegłaś oglądać na przykład The Final Countdown, jak pojawiał się w telewizorze? Bo pamiętam, że Justyna Steczkowska mi opowiadała, że po pierwszych dźwiękach rzucała wszystko i biegła. Wpatrzona.
1: Nie, ja bardziej mi się wtedy podobał Jason Donovan jednak niż jak się nazywa ten Europe wokalista. No to jego włosy długie. To pamiętam, że z kolei moja siostra miała lot na tego chłopaka. Mhm. Ja z kolei do telewizora biegłam, żeby ucałować soczystość ust Jasona Donovana, ale niestety telewizor, zetknięcie skóry i ciała z telewizorem robiło taką elektryczność, nie? To takie nieprzyjemne doznanie, tak coś elektryzowało.
0: Podejrzewam, że pocałunek na żywo z Jasonem Donovanem też byłby elektryzujący, tak swoją drogą.
1: Oj, kurczę, nie, właśnie nie jestem przekonana, bo nie jestem właśnie przekonana, bo wiesz, gusta się zmieniają. Jak sobie dzisiaj przypomnę, że kiedyś mi się podobał Jason Donovan, to tak jestem zdumiona trochę, ale spoko, no. Ja tam się z Jasonem raczej nie ten. Ja bym nie ten.
0: Nie ten. Słuchaj, ale jeżeli chodzi o zespół Europe, to też panowie zupełnie inaczej wyglądają. Po tych włosach to zostało wspomnienie jedynie.
1: No tak, działa czas. Nie tak, ma od tego czas. Odejścia.
0: No, niestety. Dobrze, zostawmy czas, choć mamy go mnóstwo dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Gość wspaniały, Katarzyna Stankiewicz, Kasia Stankiewicz, Warius Manx. Za moment porozmawiamy o koncertowaniu. Zostańcie koniecznie z nami, będzie ciekawie.
2: Radio Złote Przeboje. Stoi.

0: Dzisiaj muzyczna podróż przez kilka dekad razem z Kasią Stankiewicz i też muzyczne eksperymenty. Powiedz mi, zastanawiałeś się kiedyś, jak mogłoby się potoczyć twoje życie, gdybyś nie pojawiła się w pamiętnym odcinku Szansy na sukces?
1: To znaczy, ja myślę, że i tak wylądowałabym w muzyce, bo to jest gatunek, który jest mi pisany, po prostu, więc tak czy inaczej śpiewałabym i robiłabym muzykę, ale pewnie w trochę innym gatunku.
0: Szansa na sukces, czyli matka i ojciec jednocześnie wszystkich programów typu Talent Show. Tak się zastanawiam, bo próbuję sobie przypomnieć, czy ty kiedykolwiek pojawiłaś się w programie tego typu jako w charakterze jury? Chyba nie.
1: Nie.
0: Nie chciałaś?
1: Nie dostałam takiej propozycji, ale też nie sądzę, że chciałabym w czymś takim brać udział, bo nie lubię oceniać i najczęściej wybieram to, co nie podoba się ogółowi i po prostu można powiedzieć krótko, nie znam się.
0: No proszę bardzo. Dobrze, to zerkniemy w takim razie na pewną listę, która chyba udowodni na tym, że jednak się znasz. Lista nagród i wyróżnień. Złote mikrofony, machinery, Opole. Ale pewnie nie wszyscy pamiętają, że ty zostałaś Miss Obiektywu w Opolu. Pamiętasz?
1: Tak, pamiętam. No nie ma nic lepszego niż wokalistce dać nagrodę za wygląd. Spoko, ale jakby to był śmieszny festiwal. Dużo przygód tam się działo. Chociażby to, że ja występowałam na tym festiwalu z piosenką, zespół jazzowy świetnie grający i chór 10-osobowy, któremu podczas występu na żywo nie zdążono wystawić mikrofonów. Więc tylko to, że my graliśmy na żywo, uratowało nas i sprawny zespół, który po prostu zaczął improwizować do czasu wprowadzenia wszystkich sprzętów na scenę, więc było stresująco i może nie zabawnie, bardziej stresująco, tak. No ale dostałam taką nagrodę, okej.
0: Trudno, wezmę to na klatę, jak to się ładnie mówi. No tak wyglądał show biznes, drogie panie i drodzy panowie, przed laty. Na szczęście nam się to wszystko sprofesjonalizowało i to bardzo. Dzisiaj w programie Cała Muzyka, Kasia Stankiewicz. Słuchaj, muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo pamiętam, jak to czytałem historię jednej z twoich płyt, jak to wytwórnia nie do końca w nią wierzyła i postanowiłaś wtedy sprzedać mieszkanie w Warszawie i wydać album własnym sumptem. Czy ty masz duszę ryzykantki?
1: Jeśli chodzi o sztukę, jestem szalona. Tak, jestem dla dobrego efektu w stanie wydać bardzo dużo pieniędzy i lubię to w sobie. To też nie było tak, że ja sprzedałam mieszkanie, to jakby jest powtarzana historia od wielu lat,
0: bo
1: jakieś gazety tak pisały, a ludzie wolą wierzyć gazecie niż żywemu człowiekowi, który to przeżył, więc ja to przeżyłam, to wiem. Co jakiś czas zmieniałam miejsca, więc tu kupowałam mieszkanie, sprzedawałam, a przy okazji gdzieś tam to, co zostawało, lokowałam swoją twórczość, bo rzeczywiście miałam taki nieciekawy moment w swojej, powiedzmy, karierze, kiedy po wydaniu swojej pierwszej solowej płyty Kasi Stankiewicz, się nazywała Kasia Stankiewicz na niepoznaki, miałam w przygotowaniu płytę kolejną, Ekstra Pop, no i wtedy okazało się, że kiedy zaczęłam przynosić demo do wytwórni, to oni oczekiwali, że ja będę wciąż przynosiła przeboje. Tylko kiedy ja siadam do tworzenia, do pisania, to ja nie jestem w stanie wrzucić się w jakąś szufladę i uznać, że teraz będę robić pop, a teraz będę robić syrop, nie? Tylko bardziej po prostu pozwalam sobie wypuścić z siebie to, co aktualnie przeżywam, nie? Co jest gdzieś tam istotne do tego, żeby to było prawdziwe i takie powinno być. No i się okazało, że wytwórnia, wytwórni ludzie wówczas rządzący nie byli zachwyceni tym, co ja przynoszę i odrzucali kolejne demo. Ja byłam związana kontraktem, więc nie chcieli mnie z tego kontraktu ani zwolnić, ani nie chcieli iść na żaden kompromis, więc ja po roku zorientowałam się, że jednak jestem trochę w nieciekawej sytuacji, bo mnie blokują i nie mam możliwości wykonywania swojego zawodu, więc zatrudniłam mecenasa, który kolejny rok z tej umowy mnie wyciągał, także wytwórnia mnie na 2 lata wyjęła z możliwości wykonywania swojego zawodu, więc kiedy zaczęłam, kiedy się uwolniłam i kiedy wyszłam z podpisanym aneksem, to wiedziałam, że już raczej nie będę się nigdy pakować w takie tarapaty, daty i jakby nie jest to dla mnie seksowne podpisywanie kontraktów fonograficznych, więc no, musiałam wziąć sprawy w swoje ręce i tak, samodzielnie od tego momentu finansowałam swoje produkcje, samodzielnie je produkując i promując, co uważam było świetną szkołą życia. Ja dzisiaj wiem wszystko o mojej pracy.
0: Kasia Stankiewicz, czyli kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi, dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mamy w zanadrzu jeszcze kilka niezwykłych niespodzianek, dlatego zostańcie koniecznie z nami. Będzie ciekawie.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: Travisto Fast i Travisto!
16: Aflofarm.

0: W Radiu Złote Przeboje o tej porze jak zwykle program pełen gwiazd, cała muzyka. Dzisiaj wśród gości Kasia Stankiewicz. Rozmawialiśmy przed momentem o pewnej płycie, której nikt nie chciał wydać. No ja sobie tak myślę, że to nie pierwszy i zapewne nie ostatni przypadek. No wystarczy wspomnieć, że przecież były problemy z wydaniem choćby Bohemian Rhapsody zespołu Queen.
1: Ale tu masę było takich przygód. Przecież połowę życia muzycznego George'a Michaela chociażby. Tak. A to jest mnóstwo przykładów. Przy czym jakby jeszcze tylko dorzucę, że to nie są historie, którą opowiadam, to nie jest jakiś, nie jest ona podszyta żadnym żalem, dlatego że ja nie jestem, nie chcę brzmieć jak ofiara absolutnie, bo to jest warunek dojrzewania i dorastania. No po prostu z jakiegoś powodu takie doświadczenia były mi potrzebne i gdzieś tam zbudowały mnie na pewno.
0: Kawał historii polskiej muzyki, dzisiaj w programie Cała Muzyka, Kasia Stankiewicz. Wspominaliśmy już o programach Talent Show. Pogadajmy o jeszcze jednym programie, w którym brałaś udział, a mianowicie o tańcu, bo rozmawiałem z kilkoma artystami i wszyscy jak jeden przyznali, że dzięki temu programowi dowiedzieli się o istnieniu w swoim organizmie mięśni, o których nie mieli pojęcia. Jak to było u ciebie?
1: W tego typu programach trzeba mieć silny charakter, a nie silną nogę. bo jakby jak czas pokazuje i to co widać, bardziej chodzi o jakieś takie, powiedzmy, medialne zamieszanie i to wcale nie musisz tam za bardzo wymachiwać tymi kończynami, żeby przegrać czy wygrać, bo to jakby wiemy, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast co ten program mi dał? To, że ja zauważyłam pierwszy raz w życiu swoją atrakcyjność. I obudziła się we mnie kobieta.
0: Ale wcześniej zostałaś mi z obiektywu przecież już przed laty, dawno, dawno temu, nie?
1: Tak, ale to wtedy bardziej traktowałam tak plastikowo, zabawkowo. Ja wtedy nie miałam pojęcia, że jestem atrakcyjną kobietą.
0: Wszystko jest po coś w życiu, jak to ładnie ktoś powiedział. Kasia Stankiewicz, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Ostatnio z Mońkiem Staszczykiem zastanawialiśmy się nad upływem czasu przy okazji jego 60. Zadałem mu wtedy dziwne pytanie, ale ponieważ odpowiadając na nie szczerze się ubawił, to zadam je również tobie. Gdybyś jakimś magicznym sposobem, Katarzyno, spotkała Kasię sprzed 35 lat, to co byś sobie powiedziała? Miałabyś jakieś rady dla samej siebie? Oprócz tego, żeby zainwestować w bitcoina?
1: Na pewno bym sobie powiedziała, że jestem świetna i że mam talent i że mam nie ufać potrzebom świata zewnętrznego o tym, że jest inaczej. I że zawsze mam iść za sobą i robić to, na co mam ochotę. Co teraz robię?
0: Słuchaj, skoro już tak podróżujemy w czasie, w muzycznej czasoprzestrzeni w programie Cała Muzyka, to pamiętam, jak to czytałem przed laty, jak zespół Various Monks odebrał multiplatynę. To było chyba 400 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. 400 tysięcy, powiedzmy to jeszcze raz. Co twoim zdaniem się stało, że te liczby są nieosiągalne teraz?
1: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to... to jest to, że wtedy było nas, czy w zasadzie dotarcie do portalu słuchalności miało niewiele osób, a teraz ma każdy. I myślę, że trzeba mieć było jakieś predyspozycje, które już dzisiaj nie obowiązują. I ja uwielbiam te podzespoły właśnie z tamtych lat, bo tam był talent, była jakaś taka plastyczność mózgu, była muzykalność, była potrzeba wspólnego tworzenia, była chęć zrobienia czegoś oryginalnego. Myślę, że teraz każdy może iść w muzykę i każdy może robić, proponować różne twory od siebie, natomiast są one, mam wrażenie, powielane i są takie same. No, atrakcyjnością naszych czasów było to, że każdy chciał być inny.
0: Show biznes się zmienia, ale jedno jest niezmienne, tak mi się wydaje, chyba powszechna miłość do płyty winylowej. Na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? No bo tak, kasety przepadły, płyty kompaktowe sprzedają się bardzo słabo, a winyl wciąż ma swoje grono zagorzałych fanów. Na czym to polega?
1: Może chodzi o walory estetyczno estetyczno-słuchowe, że tak to nazwę. No bo to jednak musi, to jednak ładnie wygląda, a poza tym, prawdziwi fani muzycy mają bardzo często w swoich domach mnóstwo winyli i prawdziwy sprzęt do ich odtwarzania. I to jest niby rzadkie, ale

0: Młodzi ludzie mogliby, słuchając nas, pomyśleć, że jesteśmy jakimiś dziwnymi dewiantami. Nie wiem.
1: No, ciekawe, w którą stronę będzie zmierzać nasza dzisiejsza rozmowa. Kasia Stankiewicz, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o tym, czym pachnie płyta winylowa. No, jak się okazuje, w radiu można rozmawiać o zapachach, czemu by nie. Ale tak czy owak, aż boję się zadawać następnego pytania, ale kilkoro artystów rozważa taki scenariusz, bo rozmawialiśmy na ten temat. Powiedz mi, czy nadejdzie taki moment, jeżeli chodzi o twoje dokonania, czy to solowe, czy to wariusowe, kiedy zdecydujecie się na wydanie płyty bez nośnika, tylko w wersji elektronicznej?
0: Jako Kasia, nie biorę takiej ewentualności pod uwagę, bo kręci mnie dotyk. Muszę dotknąć to, czego zaraz będę słuchała i jakby jestem osobą z poprzedniego świata, więc jeżeli będę wydawać muzykę, to tak długo, jak będę ją wydawać, na pewno będę brała pod uwagę winyl i zobaczymy, co tam jeszcze przyjdzie mi do głowy.
1: Ale jeżeli chodzi o Spotify'a w telefonie, to masz oczywiście.
0: Wiesz co, powiedzmy, że mam, ale jakoś tak chyba nie do końca tam często go używam. Bardziej gdzieś tam sobie szukuję różnych rzeczy i w samochodzie na przykład słucham dalej płyt na kompakcie.
1: A propos płyt, to pogadajmy o planach. Czy możemy spodziewać się jakichś nowości?
0: Tak. Szykujemy zupełnie nową trasę z Various Monks. Właśnie kończy się teraz ta 35 i jesteśmy przed próbami do nowych projektów. Various niezależnie tworzy nowe piosenki swoje. Kalendarz mamy zapełniony już prawie do końca 27 roku, także łatwo się nas nie pozbędziecie. Natomiast jeśli chodzi o mnie jako Kasię, tak, w tym roku planuję wreszcie zakończyć swoją solową płytę i postawiłam kilka dni temu ostatnią już kropkę do mojej książki, bo przez ostatnie lata pisałam pierwszą część mojej biografii. I to na pewno są takie rzeczy, które gdzieś tam w najbliższym czasie, o których będę głośniej coraz opowiadać.
1: Czyli innymi słowy, spotykać się będziemy często.
0: Mam taką nadzieję. No, mam nadzieję, że jak przeczytacie tą książkę, to będziecie się chcieli ze mną spotykać, bardziej niż nie spotykać.
1: A kiedy możemy książki się spodziewać?
0: Nie wiem, bo właśnie dopiero postawiłam kropkę. Teraz ten cały proces wydawniczy jest przede mną, a myślę, że to jeszcze tam z 2-3 miesiące, może optymistycznie myślę, ale w tym roku ona na pewno się pojawi, tylko jeszcze nie wiem kiedy.
1: Słuchaj, na zakończenie zapytam cię o jeszcze jedną rzecz, która robi zawrotną karierę, a mianowicie o AI-a. Słuchaj, czy sztuczna inteligencja dla artystów to jest błogosławieństwo czy przekleństwo, jak na to patrzysz?
0: I to jest w ogóle tak trudne pytanie, że nie wiem, czy chciałabym się aż tak tutaj rozwinąć. No to jest... Znaczy, ja powiem, o tak, ja jako Kasia, jak wejdę do studia zaraz nagrywać swoje solo, to będzie tam tylko słychać człowieka. To może niech to będzie odpowiedzią na twoje pytanie. Tylko ludzie. Pot, paznokcie, włosy, krew... Wszystko musi być.
1: Wszystko musi być. Kasia Stankiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Można by rozmawiać godzinami o latach 90., o 35 latach też, no bo to temat rzeka, ale musimy kończyć. Słuchaj, mam nadzieję, że spotkamy się wcześniej niż przy okazji trasy z 40 w tytule.
0: No właśnie, ja już tak bym odeszła trochę od tego celebrowania tych cyfr, bo to na co to komu? Metryka metryką, ale myślę, że najfajniejsze jest... Ja uważam, że czas działa na naszą korzyść i że zawsze wszystko najlepsze jest przed nami i że żadne cyfry nie mają znaczenia, bo jak widać po nas, no jesteśmy w coraz lepszej formie i coraz lepiej wyglądając i mając coraz więcej energii, więc myślę, że ta nasza praca trochę działa jak ten obecny nurt longevity.
1: I to jest chyba najlepsze podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy, książka, płyta solowa, dlatego będziemy się spotykać z Kasią Stankiewicz na pewno w tym roku często. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie w takim razie.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka, pora już na kolejnych gości. Maciej Balcar, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Trochę poszperałem, mówiąc nieładnie, w twojej biografii, no i tak się zastanawiam, co by było, gdyby historia potoczyła się inaczej. Wygrałeś casting do filmu, miałeś propozycję śpiewania na płycie Roberta Chojnackiego, była też po drodze propozycja płyty z Robertem Jansonem. Propozycję odrzuciłeś, dlaczego?
1: To był taki okres, w którym ja musiałem podjąć decyzję, co chcę w życiu robić. A ponieważ właśnie kończyłem Wydział Architektury we Wrocławiu, który nie powiem, był interesujący dla mnie, natomiast ta muzyka była w tamtym okresie nawet wręcz przeważająca, jeżeli chodzi o zaprzątnięcie mojej głowy. I stąd właśnie ja potrzebowałem pilnie odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę w życiu robić. Pilnie również z tego powodu, że przestawałem być niezależną jednostką. Zapowiadało się, że zostanę ojcem. I to był taki okres, gdzie musiałem sobie na parę pytań odpowiedzieć, między innymi na to. I stąd właśnie wyjechałem do Warszawy i dałem sobie taki okres roczny, żeby spróbować coś powalczyć z muzyką. I okazało się, że jest zainteresowanie, tak? Że są osoby, które były zainteresowane współpracą ze mną. I właściwie to mi było potrzebne do tego, żeby stwierdzić, czy może nie tyle, czy ja chcę to robić, tylko czy ja się do tego nadaję.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o odrzuconych propozycjach. Tak sobie myślę, że masz na swoim koncie pewien, jakby to powiedzieć, sceniczny ewenement, bo jesteś chyba jedynym mężczyzną w Polsce, który nagrał utwór z zespołem Various Manx. Jak to się stało, że udałeś Kasię Stankiewicz, która wtedy występowała w Various Manx?
1: Ja nie wiem, czy to było do końca tak. Ja tam chyba gościnnie zaśpiewałem piosenkę, jeżeli...
0: To było do filmu.
1: Nocne graffiti, tak, a utwór Małe Zaćmienie, do którego napisałem tekst, to miał być taki test chyba tego, jak ja się sprawdzam w studio. Test przeprowadzony przez Roberta Jansona. Tam cały zespół Various Manx tak nagrywał?
0: No, mnie tam nie było.
1: Mnie też tam nie było, ja tam przyszedłem tylko nagrać wokale. No, wydaje mi się, że raczej to tutaj bardziej Robert Jansson to firmował. Szczerze mówiąc, nigdy nie patrzyłem.
0: Nie zastanawiałeś się.
1: Z tej perspektywy, czy mógł być to zespół Various Manx, no?
0: Słuchaj, a skoro już o zarabianiu na chleb rozmawiamy, to powiedz mi, czy ty zaprojektowałeś jakiś dom? Bo w końcu architektem jesteś. Czy jesteś architektem niepraktykującym?
1: Oczywiście, ja bardzo dużo domów zaprojektowałem, żaden z nich nie stanął. Nie. Na całe szczęście... Bycie architektem daje jeszcze bardzo, bardzo ważną wskazówkę, że jeżeli do tej pory czegoś jeszcze nie zrobiłeś, to nie próbuj tego na własnej skórze, tak? I to jest powszechna prawda. I dlatego też nawet nie próbowałem w tym kierunku działać. Moja żona jest również architektem, jest również niepraktykującym architektem i na całe szczęście na tyle byliśmy przytomni i na tyle mało było w nas próżności, czy nie wiem jak to nazwać, no bo w końcu dwójka architektów to powinna sobie zaprojektować dom. Wręcz przeciwnie, jeżeli do tej pory niczego nie zbudowali, to lepiej niech to oddadzą komuś innemu i myśmy dokładnie to zrobili. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione biuro. Oczywiście byliśmy przy aranżacjach, przy jakichś drobnych zmianach tego projektu, natomiast z żalem muszę powiedzieć, że nie przewidziałem paru rzeczy. Jesteśmy różnymi osobnikami i tak naprawdę nie da się zrobić idealnego projektu dla wszystkich.
0: Jak to ładnie napisał o sobie na swojej stronie internetowej, człowiek renesansu, Maciej Balcar był dzisiaj gościem. No to ja pięknie dziękuję za wizytę i czego mogę życzyć?
1: Zapału.
0: No i to bardzo dobre zakończenie. Pięknie dziękuję w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje. 101 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
13: Dobry wieczór, przy mikrofonie Julii tak żywa. A co dzisiaj w programie? Województwo Podlaskie zaprasza na wakacje. Zajęcia z jogi wracają do parku przy Pałacu Branickich w Białymstoku. A Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. Już 4 listopada w naszym mieście odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego. Tymczasem zapowiada się w końcu gorący weekend, jak na początek kalendarzowego lata przystało. Wernisaże, koncerty, pikniki w Białymstoku już jutro rozpoczną się Dni Miasta. Dzisiaj powiemy też o katedralnych koncertach organowych, które przygotowano na czas wakacji. Wrócimy do Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka, który z kolei rozpoczyna się w przyszłą środę w stolicy województwa podlaskiego i potrwa do soboty 27 czerwca. Będzie też o koncercie w najdłuższy dzień roku, czyli w niedzielę. A zaczynamy od zaproszenia na wakacje na Podlasie. Podlaskie zaprasza na wakacje. Władze regionu chcą, aby nasze województwo było miejscem, do którego turyści przyjeżdżają, zostają dłużej i z przyjemnością wracają. Bon turystyczny, projekt PISANAREF, nowe inwestycje i wsparcie dla przedsiębiorców to działania, dzięki którym rozwijamy się turystycznie, podkreśla marszałek Łukasz Prokoryn. Są nowe możliwości dla przedsiębiorców i turystów. Firmy funkcjonujące przy szlaku turystyki wodnej na rzekach PISANAREF mogą ubiegać się o preferencyjną pożyczkę na rozwój swoich usług. Mogą skorzystać z tego m.in. obiekty noclegowe, gastronomia, firmy oferujące aktywny wypoczynek, transport, a także podmioty związane z kulturą, produktami regionalnymi i rzemiosłem. Do podziału jest 20 milionów złotych. A w sobotę 20 czerwca rusza tymczasem druga tura Podlaskiego Bonu Turystycznego 2026. Turyści mogą składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 300 zł na pobyt w naszym regionie. Bon można przeznaczyć na minimum 3 noclegi w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia w obiektach uczestniczących w programie.
12: Co jest grane w Białymstoku?
13: Tymczasem już jutro rozpoczynają się Dni Miasta Białego Stoku. O imprezie opowiada dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
14: 19 czerwca w piątek zapraszamy na 3 koncerty. Koncerty Bryskiej, a więc artystki młodego pokolenia. Oskara Cymsa to również młode pokolenie, ale już utalentowany i nagradzany wokalista. A na finał myślę, że bardzo ciepło przyjmowany i też taki zespół, który kojarzy się wyłącznie pozytywnie, Pektus. Mam nadzieję, że to będzie taki wieczór wytchnienia, wspólnej zabawy i tak jak wspomniałam, wspólnego świętowania. Natomiast drugiego dnia zapraszamy przede wszystkim oczywiście na wręczenie nagród Urbi Meritus, nagród, którymi pan prezydent Tadeusz Truskolaski obdaruje osoby, które przyczyniły się do rozwoju naszego miasta i na bardzo ważny dla mnie osobiście koncert, bo cieszę się, że Katarzyna Wodecka, córka Zbigniewa Wodeckiego, z radością i z chęcią odpowiedziała na nasze zapytanie, czy byłaby możliwość zaprezentowania twórczości Zbigniewa Wodeckiego w tramach Dni Miasta Białegostoku. Udało się, ten koncert odbędzie się, Wodecki Oczarowanie. Bardzo znani, ale przede wszystkim utalentowani artyści, tacy jak Ania Rusowicz, Aga Zarian, Mietek Szcześniak, Alicja Majewska czy Wojtek Cugowski zaśpiewają utwory Zbigniewa Wodeckiego, mistrza kompozycji, mistrza wokalistyki, ale pod batutą też niesamowitego dyrygenta Tomasza Szymusia, więc bardzo cieszymy się, że taki skład pojawi się w Białymstoku. Zresztą obserwuję, że te koncerty sobotnie cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem i z roku na rok coraz więcej osób wybiera się, żeby posłuchać tych nieoczywistych dźwięków, więc mam nadzieję, że w tym roku też będą zadowoleni słuchacze tego sobotniego wydarzenia. No a w niedzielę ostatni z koncertowych dni. Zapraszamy na uroczystość wręczenia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta. Ta uroczystość odbędzie się w Operze Filharmonii Podlaskiej, a wisienką na torcie będzie recital Ani Dąbrowskiej, również niezwykle utalentowanej wokalistki i też mamy takie poczucie, że będzie to wydarzenie łączące pokolenia, bo zresztą takie zawsze ono jest, rzeczywiście na widowni można spotkać i młodzież, i dzieci, i osoby dojrzałe, które szukają takiej rozrywki na ten późnoczerwcowy czas.
13: No to pierwszy weekend lata, więc świetny moment, żeby spędzić go właśnie z muzyką.
14: Tak, dokładnie, ale chciałabym również wspomnieć o tym, że Dni Miasta Białegostoku to nie tylko te wydarzenia kluczowe na rynku Kościuszki czy w Operze, ale także wydarzenia towarzyszące. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lekarskich, który też w tym roku odbywa się jako wydarzenie towarzyszące Dniom Miasta. My oczywiście zapraszamy do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, gdzie przez 3 dni będzie można zupełnie za darmo zobaczyć i wystawę stałą o Ludwiku Zamenhofie i nasze wystawy czasowe, ale także wziąć udział w specjalnych warsztatach Ratusz z klocków Lego, przypominających właśnie o tej historii tożsamości Białegostoku. Ale oprócz tego na Białostoczan czeka specjalne zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem w Muzeum Pamięci Sybiru. Podlaskie Śniadanie Mistrzów, już 21, co też jest zaskakujące.
13: Czyli piknik na trawce.
14: Tak, piknik na trawce, dokładnie, ale także Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza na piknik w Parku Militarnym, Galeria Arsenał na specjalny performance muzyczny Gloria Mortis do Galerii Elektrownia. Białostocki Teatr Lalek przygotował specjalny piknik z muzami przed swoją siedzibą. Spektakl przedpremierowy Nikt się plącze się w reżyserii Pawła Chomczyka to propozycja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku. Także bardzo dużo ciekawych propozycji, w tym także między innymi instalacja artystyczna Jarosława Koziary Rajskie Ptaki, którą przygotowuje Dom Kultury Śródmieście już z myślą o barokowych ogrodach sztuki, ale także pozostanie oczywiście ta instalacja z nami także na Dni Miasta. A więc dużo, dużo atrakcji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej bokbiałystok.pl, gdzie można znaleźć pełne kalendarium i szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach.
13: Ja bym wróciła do tej animacji Rajskie Ptaki, które są symbolem tegorocznego święta Pałacu Branickich. Cudowna animacja.
14: Tak, rzeczywiście, bardzo się cieszę, że ta przestrzeń ulicy Kielińskiego, która no, słynie już z parasolek, na który mieszkańcy czekają, a turyści chętnie się tam fotografują, doczeka się także innego wydarzenia typowo artystycznego, bo to jest rzeczywiście wydarzenie artystyczne, instalacja Jarosława Koziary. Sama jestem bardzo ciekawa i chętnie wybiorę się, żeby zobaczyć tę przestrzeń w tej nowej odsłonie.
13: I zaledwie skończą się Dni Miasta Białegostoku. Kolejny koncert, który będzie zapowiedzią Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar.
14: 23 czerwca w sali Kina Forum Dobrawa Czocher, wybitna harfistka. Bardzo cieszymy się, że przyjęła nasze zaproszenie i rzeczywiście jest to tak zwany koncert before, przed Innym Wymiarem, a właściwie Wschodem Kultury Innym Wymiarem. Białystok w tym roku ponownie zaprasza do poznania naszego bogactwa kulturowego w lipcu, od 9 do 12 lipca. Programu Innego Wymiaru jeszcze nie ujawniamy, jeszcze chwilkę trzeba na to poczekać, ale zachęcam wszystkich do rezerwowania sobie czasu w kalendarzu, ponieważ tak naprawdę to też jest kolejne wydarzenie dla wszystkich. Przygotowaliśmy i zarówno spotkania dla najmłodszych, warsztaty dla starszych, debatę, filmy, kino plenerowe, koncerty w różnych przestrzeniach. Będzie się działo przez te 4 dni, natomiast żeby poczuć przedsmak Innego Wymiaru w Białymstoku, zapraszamy właśnie już 23 czerwca, a więc dosłownie chwilę po Dniach Miasta na koncert Dobrawy Czocher. Myślę, że to będzie naprawdę uczta dla naszych uszu.
13: Mocna awangarda jednak w połączeniu z klasyką. Dla fanów właśnie takich gatunków, które idą do przodu, idą z duchem czasu.
14: Tak, my też jesteśmy jako Białostocki Ośrodek Kultury po to, żeby nie tylko odpowiadać na gusta odbiorców masowych, czym są chociażby propozycje z okazji Dni Miasta, ale przede wszystkim, żeby edukować. Myślę, że tego typu wydarzenia są doskonałą okazją, ponieważ dodam tylko, że wstęp na ten koncert jest bezpłatny, nie obowiązują żadne zapisy, a więc otwieramy się w pełni, otwieramy przestrzeń Kina Forum i zachęcamy, żeby przyjść, dotknąć tej muzyki, spróbować i być może zakochać się i zachęcić do przyjścia na nasze pozostałe propozycje, które przez cały rok właściwie można znaleźć w naszej ofercie.
13: To na pewno coś innego będzie warto spróbować, tak jak mówisz. Lato to także dobry czas, żeby zabrać się za tworzenie filmów, bo przyjmujecie cały czas filmy do tegorocznej Żubrówki, czyli festiwalu kina niezależnego, kina amatorskiego, do którego każdy może nakręcić swój obraz.
14: Właściwie jest to festiwal dla wszystkich, festiwal filmów krótkometrażowych i dla amatorów, bo przecież mamy kategorie dla młodzieży, ale również dla profesjonalistów, bo Żubrówka to jedno z najbardziej cenionych wydarzeń prezentujących kino krótkometrażowe. No a w tym roku też wyjątkowa okazja, żeby się zgłosić i żeby zawalczyć o nagrodę, bo to 20. edycja Żubrówki. I bardzo też cieszymy się, że naszą inicjatywę po raz kolejny wsparł Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. W tym roku dotacja na jeszcze wyższym poziomie niż w ubiegłym roku, 80 tysięcy złotych, które pomogą nam zorganizować ten festiwal na jeszcze wyższym poziomie.
13: Podwyższyć nagrody.
14: Też. Dlatego zachęcamy, tak, nabór cały czas trwa, zapraszamy, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, ale także strony festiwalu Żubrówka, żubrówka.pl, gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat zasad zgłaszania filmów do tegorocznej odsłony konkursu.
13: Do czego zachęcała dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
12: Aktywnie w Białymstoku.
13: A tymczasem zajęcia z jogi wracają do parku przy Pałacu Branickich w naszym mieście. W najbliższą niedzielę rozpocznie się kolejna edycja jogi na wakacjach. To cykl darmowych spotkań, na których można spróbować swoich sił pod okiem instruktora. W tym roku poza grupami dla dorosłych będą również 4 terminy zajęć dla dzieci. Przez całe wakacje białostoczanie będą się relaksowali w najpiękniejszym miejscu w mieście. Już udało się zbudować pewną społeczność miłośników jogi. Joga odbiera to, co nie służy człowiekowi, czyli stres, napięcie i ból. Zastępuje je większą chęcią do życia i zdrowiem, mówi joginka w podróży Ania Chomczyk. Zajęcia będą odbywały się w ogrodzie Pałacu Branickich przez całe lato.
12: Co jest grane w Białymstoku?
13: Podobnie jak Festiwal Lalek i białostockie koncerty organowe, Podlaskie Śniadanie Mistrzów także wpisało się w letnią mapę wydarzeń w Białymstoku. Tegoroczna impreza odbędzie się w sobotę 20 czerwca. Organizatorzy zapraszają już od godziny 10, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: Dzisiejsza pogoda nie zachęca do przebywania na świeżym powietrzu, ale już w sobotę tradycyjnie będzie pięknie. To jest 21. edycja Podlaskiego Śniadania Mistrzów i jeżeli ktoś obserwował właśnie aurę, to zawsze było pięknie, pogodnie i zawsze mieszkańcy bardzo dobrze się bawili i tłumnie przychodzili do ogrodów Pałacu Branickich. Tym razem to od 10 do 16. Oczywiście sam wstęp jest wolny, ale jeżeli chodzi o kulinaria, to one będą odpłatne, bo to będą wystawiały się właśnie osoby, które będą miały różnego rodzaju produkty do sprzedaży, chociaż zwykle pewnie nie zabraknie jakichś tam bezpłatnych degustacji. Jest jakieś hasło, gra w zielone, więc zachęca się, żeby były jakieś elementy zielone w strojach czy w produktach, które mieszkańcy będą przynosić. Preza wpisuje się w dni miasta. Ma być pięknie, wesoło, kolorowo i smacznie.
13: Joanna Kozłowska z Fundacji Szamto, która organizuje wydarzenie, podziela optymizm prezydenta Białegostoku co do pogody i zresztą samego wydarzenia.
11: Pogoda zapowiada się przepiękna. Możemy powiedzieć, że Podlaskim Śniadaniem Mistrzów w tym roku zaczynamy prawdziwe lato i hasło Graż w zielone, czyli zachęcamy do tego, aby nie tylko nasi wystawcy przygotowali zielone dania i zielone dekoracje, ale także, aby nasi goście mieli ze sobą jakieś zielone akcenty, tak abyśmy mogli jeszcze bardziej te hasło edycji podkreślić. Dodatkowo element gry pojawi się w naszej nowej tegorocznej atrakcji. Będą to wielkoformatowe gry planszowe w formie koców. I tak na kocach rozłożonych w parku znajdziecie twistera, chińczyka, warcaby i grę edukacyjną dla młodszych dzieci Mistrz Segregacji. Wszystkie elementy z tych gier są zrobione albo z biodegradowalnych elementów, albo z elementów pochodzących z recyklingu i tak na przykład pionkami do chińczyka są kolorowe szyszki, czy pionkami do warcabów są białe i czarne kamyki. Będzie też epicentrum nauki. Edukatorzy przygotowują świetne eksperymenty dla nie tylko dzieci, bo dorośli też świetnie się z nimi bawią. Do tego w Niedźce, czyli w Suchej Fosie, będzie można spróbować swoich sił w łucznictwie. Również będzie można spróbować swoich sił w golfie. Będziemy mieli mini symulatory, także każdy będzie mógł sprawdzić, czy może jest to pasja dla niego. Kolejną rzeczą bardzo cenną to pojawienie się Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Tu będziemy mieli możliwość wyedukowania się z tego, w jaki sposób wzywać pomoc, jak udzielać pierwszej pomocy, co jest bardzo istotne, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy tych różnych nieszczęśliwych zdarzeń niestety jest zawsze więcej. No i nasza strefa chilloutu, nasz nieodłączny od pierwszej edycji DJ nadworny Wojtek Łasiewicki zadba o to, aby ten klimat w ogrodach Pałacu Branickich był jeszcze przyjemniejszy. Impreza zaczyna się o godzinie 10:00 i teoretycznie trwa do godziny 16:00, ale tak naprawdę warto przyjść wcześniej, bo kończymy razem z ostatnim okruszkiem, co zazwyczaj jest odrobinę wcześniej.
13: Mówiła Joanna Kozłowska z Fundacji Szamto, która organizuje Podlaskie Śniadanie Mistrzów.
12: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
13: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
3: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą, one poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto, przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
13: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
15: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
13: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
16: Prawie 1000 osób z regionów graniczych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Rosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Binkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej, odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarzy odpowiedzialni za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
13: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
17: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni. Ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować. Ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już taki wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
13: Jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
18: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To może Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne. Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Krzyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
13: Mówił Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzub-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
19: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela. Zwykle 3 dni festiwalowe. Mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy. Więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze, sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa Czeremcha, Czeremcha Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
13: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie jak zwykle.
19: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spolina i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej. Przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie. No będzie też raz Almason z Polski, to jest w połowie Polka, w połowie Jemenka. Przepiękna postać, która teraz właśnie zaczęła sporo koncertować. Ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
20: No będzie też namiastka festiwalu Gucza muzyków, trębaczy, serbski Bojan Krtić, orchestar. Także różnie. Energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być. Trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
21: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremsze. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi.
12: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
21: To już w tę środę Białystok wypełni się dziesiątkami młodych ludzi, studentów akademii teatralnych z Europy i z Polski. Ponieważ rozpoczyna się 12. Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka. Dyrektor festiwalu, profesor Artur Dwulit, cieszy się, że studenci Białostockiej Akademii Teatralnej zakończyli już sesję egzaminacyjną i spokojnie mogą wziąć udział w festiwalu.
22: Nasze życie akademickie i teatralne jest bardzo intensywne w ciągu całego sezonu. Tak się składa, że my jesteśmy tuż po sesji egzaminacyjnej, tej letniej sesji.
21: Dobrze, że po.
22: I szczęśliwie się udało zamknąć całą sesję. Kilka wyjątków będzie na wrzesień, ale to jest już naprawdę drobnostka. Cieszy fakt, że spływają prace magisterskie, to jest naprawdę nobilitujące i dobrze świadczy o studentach, że chcą kończyć szkołę z tytułem naukowym.
21: No i można zacząć świętowanie.
22: Świętowanie, ale też ciężką pracę festiwalową. Należy pamiętać o tym, że festiwal to nie tylko świętowanie, to nie tylko radość z oglądania i ze spotkania, ale też ciężka praca logistyczna. To jest pierwszy raz, kiedy wychodzimy z festiwalem poza mury Białostockiego Teatru Lale, który jest naturalnym partnerem i taką drugą odnogą środowiska lalkarskiego i Akademii Teatralnej, gdzie uzyskało się partnerstwo znaczących dla miasta instytucji kultury, nauki, instytucji, które promują sztukę, więc to jest naprawdę nobilitujące i wymagające jakiejś podwójnej pracy, ale to się udało i mam nadzieję, że mieszkańcy Białegostoku, którzy przyzwyczajeni są do swoich miejsc, będą mogli w tych miejscach odkryć rzeczy, których może nigdy nie widzieli.
21: Sztuka lalkarska jednak jest mocno niszowa i cały czas chcecie chodzić do ludzi.
22: Tak, jest mocno niszowa, ale też kojarzona z teatrem wyłącznie dla dzieci. Oczywiście, że my się w tym specjalizujemy i jesteśmy dumni z tego, że potrafimy tworzyć sztukę kierowaną do widza dziecięcego, młodzieżowego. Natomiast nie ukrywam, że ta ambicja komunikacji przez teatr formy z widzem dorosłym jest w nas od lat. I młodzi ludzie, studenci chętnie sięgają właśnie po tematy dotyczące dorosłych, czego dowodem będą te spektakle, które zaprosiliśmy tutaj z zagranicy do nas.
21: No właśnie, jeżeli dotarliśmy do tematu spektakli, gwiazdy tegorocznego festiwalu.
22: Tak, mamy trzy gwiazdy, w tym jedna supergwiazda. Teatr Sztuk z Wrocławia, nasi przyjaciele serdeczni, którzy zagrają bardzo piękne przedstawienie o przemijaniu, o życiu, o refleksji na temat istnienia w ogóle z perspektywy kobiety. Teatr Łątek to Nosferatu, Dziennik Zarazy, inspirowane filmem Murnała. Znany wszystkim tutaj z Supraśla, najmniejszy teatr świata.
21: Pojawi się się w przestrzeni miejskiej.
22: Pojawi się w przestrzeni miejskiej. Na rynku Kościuszki będzie stał wóz teatralny, też kameralnie, bo 25 miejsc tylko, ale będą grali kilka razy. No i Plexus Polar, teatr, który białostoczanie pamiętają z festiwalu Metamorfozy organizowanego przez białostocki Teatr Lalek. Tym razem z widowiskiem, które miało swoją premierę kilka lat temu, a które z przyczyn technologicznych, technicznych i logistycznych nie mogło nigdzie w Polsce zafunkcjonować. Zresztą rozmawiałem niedawno z dyrektorami festiwali. Z dużą zazdrością patrzyli na to, że udało nam się zaprosić Plexus Polar i Moby Dicka do Opery Filharmonii Podlaskiej, bo to jest scena, która jest dedykowana temu spektaklowi. To wielkie widowisko inspirowane powieścią o tym samym tytule, wykorzystujące gigantyczne możliwości teatru ożywionej formy.
21: Gigantyczne możliwości opery naszej.
22: I gigantyczne możliwości opery, tak, to prawda. To prawda. Tutaj wielkie dzięki za wsparcie finansowe marszałkowi województwa podlaskiego, jak i prezydentowi miasta Białegostoku.
21: Festiwal idzie z duchem czasu, bo hasło obraliście w tym roku Future i rzeczywiście konsekwentnie budujecie program w kontekście wykorzystania nowoczesnych multimediów w Teatrze Lalek.
22: Staramy się odpowiedzieć na pytanie, co to są te nowoczesne technologie, czym one są, jak one mogą nam posłużyć. Bo przecież zwróćmy uwagę na to, że zapalając światło, prawda, rozświetlając za pomocą żarówki przestrzeń, już mamy do czynienia z nową technologią i tak dalej, więc to zachłyśnięcie, które miało miejsce parę lat temu, staramy się ostudzić poprzez naukowość i takie trzeźwe podejście do zagadnień. Temu służyła konferencja poprzedzająca 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, która odbyła się w październiku 2025 roku, a której pokłosie jest wydawnictwo i to wydawnictwo będzie miało swoją promocję podczas festiwalu. I rzeczywiście raczej studzimy zapędy, raczej przyglądamy się temu i staramy się odpowiedzieć na pytania, jak to ma posłużyć nam w budowaniu dzieła sztuki teatralnego. Wiemy już, że nie stać nas na to, ponieważ to są bardzo drogie zabawki i tutaj dzięki integracji z Politechniką Białostocką jesteśmy w stanie, możemy poeksperymentować właśnie wykorzystując nowe technologie i zaprosić je do tworzenia sztuki teatralnej.
21: I takie też teatry zapraszaliście.
22: Tak, zapraszaliśmy w gruncie rzeczy szkoły teatralne, które naszym zdaniem też zajmują się tą tematyką i co dziwo dostawaliśmy odpowiedzi analogowe. Czyli studenci innych szkół teatralnych widzą, że takie możliwości istnieją, ale raczej chcą z tymi możliwościami rozmawiać i budować kontekst, aniżeli wykorzystywać do budowania jako medium.
21: Reasumując, czym będzie 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich w Białymstoku?
22: Będzie niezwykłym, inspirującym spotkaniem w różnych miejscach, w różnych przestrzeniach, dedykowanym absolutnie wszystkim widzom, zarówno tym, którzy przyjadą do nas jako goście festiwalowi, jak i mieszkańcom Białegostoku, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi problemami.
21: A jaką refleksję na temat hasła festiwalu Future ma Bernarda Bielenia, wiceprezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy, które jest współorganizatorem festiwalu. Czy rozwój sztucznej inteligencji, tak zwanej, i wszystkiego dookoła będzie wspierał Teatr Lalek? Jest mu obojętny, czy może zaszkodzić?
0: To jest pytanie, które, myślę, wraca do nas co 100 lat. 100 lat temu powstało kino, telewizja. Znaczy, myślę, telewizja, bo kino powstało troszeczkę więcej, ale chodzi o taki rodzaj popularyzacji telewizji i kina. I wszystkim się wydawało, że teatr już przestanie funkcjonować. Niestety nie stało się. Tak samo jak kupujemy chętnie stoły z Ikei, tak samo chętnie chodzimy do miejsc, gdzie stół jest w stanie wykonać artysta i jest on jedyny niepowtarzalny z inkrustacją i nie wiem jeszcze jakimi innymi elementami, które są możliwe do uzyskania w takiej formule jedynie poprzez ludzkie ręce. Szczerze wiem o tym, że za 20 lat świat już nie będzie wyglądał tak jak teraz i że na pewno większość rzeczy będzie zależna od tego, co nam powie AI lub AIG albo inne formy sztucznej inteligencji. Ja cieszę się tym, że urodziłam się w czasach, kiedy jej nie było i mogę sobie wyobrazić świat bez tego i mogę z tego w pełni korzystać. Czy pokolenie, które urodzi się teraz, będzie miało taką możliwość? Mam nadzieję, że dzięki teatrowi być może tak.
21: W ramach tegorocznej edycji festiwalu zobaczymy wielkie spektakle, takie jak chociażby Moby Dick w Operze i Filharmonii Podlaskiej, ale to, co zaprezentują studenci w formie bardziej kameralnej, również będzie ważne i interesujące.
0: Ja obecnie oczywiście cenię te wszystkie wielkie, wielkie spektakle, bo one są najbardziej pożądane przez większą część społeczeństwa, ale najbardziej cenię sobie intymne spotkanie na małej przestrzeni teatralnej ze świetnym aktorstwem, z dobrze przemyślaną dramaturgią i muszę powiedzieć, że z takimi spektaklami mamy do czynienia tutaj w procesie dydaktycznym.
21: Wspomniałaś już o tym fantastycznym Moby Dicku. Warto chyba uzmysłowić białostoczanom, że mogą wziąć udział w takim spektaklu.
0: Tego spektaklu w Polsce jeszcze nigdy nie było, a to ze względu na to, że potrzebna jest bardzo duża scena i potrzebne są takie warunki, które ma Opera i Filharmonia. I myślę, że warto ulec temu wrażeniu, które jest absolutnie warte, tak, polecam bardzo. Ale będzie też niezwykle cudowny na otwarciu, będzie spektakl, który również jest takim spektaklem Wrocławskiego Teatru. Ewelina Ciszewska, która występuje w tym spektaklu, zaprosiła do współpracy Politechnikę Wrocławską i zostało stworzone coś, co jest absolutnie hipnotyzujące. Nie powiem co, ale jest to główny element scenograficzny, który totalnie wpisuje się zarówno w temat, który jest bardzo ważny, ale też wykonawstwo tego spektaklu jest mistrzowskie. To jest z kolei bardzo kameralna sytuacja, bo jest tylko trójka aktorek i jedno duże coś na scenie, co jest obsługiwane przez inżynierów, ale to naprawdę daje fantastyczne przeżycie. Zostaje, przynajmniej we mnie został ten spektakl i tak, polecam bardzo.
21: Czyli zapraszamy na Festiwal Lalek. Zwróćcie uwagę, poczytajcie strony. Naprawdę warto się zainteresować. Być może wejść
0: tak
21: w to.
0: Teatr Lalek wkracza bardzo mocno na sceny dramatyczne, dlatego że okazuje się, że ten teatr, który my wykonujemy, którego my jesteśmy animatorami i też miłujemy sobie ten rodzaj konwencji, on wciąż posiada rejony, które można odkrywać. W teatrze aktorskim, bez względu na to, jak mistrzowsko jest realizowany, w momencie, kiedy operujemy tylko i wyłącznie ciałem aktora, jest to pewnego rodzaju obszar, który ma swoje granice. Teatr Lalek nie ma granic. Można dokonać uśmiercenia, zmartwychwstania, żadne reguły realnego świata nie istnieją, nie ma grawitacji. Wszystko, co dzieje się w wyobraźni, jest w stanie zaistnieć właśnie na tej scenie. To powoduje, że artyści działający na scenach dramatycznych coraz częściej odzywają się do nas z prośbą o jakiś kontakt. Z ciekawości do tej formy, którą mamy my. I wygląda to dokładnie tak, że na przykład Anna Smolar zrobiła Orfeusza z wykorzystaniem lalki, konsultacje robiła nasza wykładowczyni Natalia Sakowicz. I tych przykładów jest naprawdę mnóstwo i coraz więcej. Triumfy święcą pokazy naszych studentów na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, w której do tej pory główne nagrody zdobywali tylko i wyłącznie artyści pracujący na scenach dramatycznych. A tu się okazuje, że proszę bardzo, reżyserzy scen lalkowych są doceniani i co roku przyjeżdżamy z jakąś nagrodą. Więc tak, to się zmienia i warto być na czasie, żeby poznać, cóż takiego interesującego jest w tym teatrze Lalek.
21: I chyba trudno o lepszą okazję niż Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych, gdzie przyjeżdżają studenci z całej Europy i także z Polski, a będą się prezentować też nasi białostoccy żacy. Karolina Klęczak, studentka Akademii Teatralnej w Białymstoku.
1: Ja miałam już możliwość uczestnictwa w festiwalu 2 lata temu, kiedy byłam studentką pierwszego roku i wtedy wszystko było jeszcze bardzo nowe, festiwal też był zupełnie nowym doświadczeniem, ale patrząc po własnych odczuciach, po odczuciach moich kolegów, koleżanek z roku i właściwie z całej szkoły, wydaje mi się, że nasze doświadczenia są bardzo, bardzo spójne. Jest to dla nas niezwykle intensywny czas, już po sesji, po wszystkich egzaminach, po zajęciach obowiązkowych, jakie mamy w szkole. Jest to z jednej strony czas wakacyjny, który poświęcamy tutaj na bycie dalej w społeczności akademickiej i dalej w doświadczaniu tego teatru, ale jednak w zupełnie inny sposób, bo już bez presji, bez poczucia obowiązku, zobowiązania, że dalej mamy jakieś zadania przed nami, mimo że jako wolontariusze dalej zajmujemy się licznymi sprawami związanymi z samą organizacją, to jednak mamy przy tym bardzo dużo frajdy, poczucia wolności, integracji i odkrywania teatru bez presji. Powiedziałabym, że dobrym słowem na to jest święto. Święto teatru międzynarodowego, który jest bardzo różnorodny, bardzo odmienny i w Białymstoku w tym czasie co 2 lata mamy to nasze wspólne święto.
2: Fajnie, że wychodzicie do Białostoczan.
1: Dużo osób tutaj z Białego Stoku często mówi, to tutaj jest lalkarstwo, tak? Tutaj jest lalkarstwo.
2: Zdziwienie, że mamy szkołę.

0: Mogłam bardzo wiele z nich czerpać. I tak naprawdę po czasie wracam wspomnieniami do rzeczy, które na festiwalach zobaczyłam, których mogłam się uczyć i które mogę wprowadzać w życie. Bo mam wrażenie, że na tym też polega ten zawód, na inspirowaniu się od siebie nawzajem, na oglądaniu, podglądaniu pracy innych i czerpaniu z innych tego, co sama uważam za istotne, za poruszające, co koresponduje z moją wrażliwością. Więc powiedziałabym, że z poprzednich edycji festiwalu właśnie to było dla mnie ważne, obserwowanie innych i podziwianie ich pracy.
1: Mówiła studentka Karolina Klęczak, a festiwal już od najbliższej środy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
3: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Zapraszamy od 26 czerwca, a będzie to wyjątkowy wieczór, bo ten koncert pierwszy to będzie wystąpienie naszego dyrektora artystycznego, kierownika, profesora Józefa Kotowicza z chórem kameralnym Uniwersytetu w Białymstoku pod kierownictwem profesora Kulikowskiego, więc myślę, że to będzie wyjątkowe doświadczenie muzyczne i uczta dla ducha, a przed nami wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch, i właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19:15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlaurzys, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
1: Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych Józef Kotowicz. Zresztą sam rozpocznie tegoroczny festiwal.
4: Tak, w tym roku rozpoczynamy 31. edycję katedralnych koncertów organowych, które właśnie od 1996 roku, czyli w poprzednim wieku, odbywają się w naszej Bazylice Katedralnej i zainauguruje ten koncert wspólnie z kameralnym chórem Uniwersytetu w Białymstoku, który poprowadzi profesor Edward Kulikowski.
1: Co pan zagra?
4: Będą to utwory a cappella na chór. Wykonam też kilka utworów organowych solo i zakończymy ten koncert kilkoma utworami, które wykona chór wraz z moim akompaniamentem.
1: Tak jak pan wspomniał, rzeczywiście festiwal ma swoją ogromną tradycję. 31 razy. To będzie 31 raz.
4: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncert odbywał się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie, w Suwałkach, w Łomrze. Więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
1: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
4: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
1: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka Katedra najczęściej upada. upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
4: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowy nie przychodzą sami znawcy muzyki.

0: po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej, w katedrze z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłuchać się czegoś kompletnie innego. A że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. Oczywiście tutaj trudno nie wspomnieć też o organizatorach. Od prawie początku był to Białostocki Ośrodek Kultury ze wsparciem miasta, więc od wielu lat jest ta życzliwość, znakomita współpraca i poprzednich dyrektorów, i pani dyrektor Zaniewskiej, obecnie piastującej funkcję właśnie dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury. Więc to wszystko musi zadziałać, żeby efekt końcowy był taki, jaki jest. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
1: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
0: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
1: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało.
0: Tak, dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Już w tę niedzielę nowo powstały chór opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku da swój pierwszy koncert. Przysłuchujemy się ostatnim próbom.

0: Iwia Niewińska,
1: Sylwia Moczydłowska,
2: Amelia Bakun,
3: Konrad Treczka,
4: Julia Dubowska,
5: Natalia Sałata.
1: Ja zobaczyłam post na Facebooku i zobaczyłam, że to nowa alternatywa od chóru wyszła, więc zdecydowałam się, że zaryzykuję i wezmę udział.
6: Ja podobnie jak koleżanka, chociaż ja gdzieś tam śledzę tą stronę już od pewnego czasu, także byłam na bieżąco, no ale nie ukryłam, że było to zawsze moje marzenie tutaj móc sobie śpiewać, chodzić na zajęcia, także bardzo duże pole do rozwoju.
7: Ja przyznam, że na ogłoszenie trafiłam przez przypadek, ale od razu no, stało się to gdzieś tam jakimś małym marzeniem i czułam, że chór to też jest bardzo fajne miejsce, żeby się odnaleźć, żeby śpiewać. No a przede wszystkim już chór Opery i Filharmonii Podlaskiej.
8: Tutaj usłyszeliśmy, że jesteś z narzeczonym w chórze, czyli razem wystartowaliście w naborze?
3: Tak, razem wystartowaliśmy. Gdy zobaczyłem ogłoszenie, to pomyślałam od razu o takim prestiżu związanym z operą i z takim niesamowitym pięknem, jakie widzimy ogólnie na scenie, tak jak przychodzimy do opery. Chciałam po prostu poczuć to samo, co ci aktorzy, którzy występują na scenie, dlatego przyszedłem.
4: Ja na chór dostałam się w taki sposób, że już chodziłam na chór dziecięcy w operze i stwierdziłam, że trzeba iść też dalej. I więc uważam, że to jest super inicjatywa, kontynuowanie właśnie śpiewania w operze, mimo tego, że już jest się po prostu starszym.
9: No ja również, tak jak koleżanki, zobaczyłam ogłoszenie na Facebooku, w sumie siedziałam na zajęciach i tak przeglądałam Facebooka i mówię, a w sumie wyślę zgłoszenie, może akurat się uda i bardzo się cieszyłam, jak zobaczyłam, że się dostałam, bo ogólnie bardzo lubię śpiewać, muzyka jest ze mną w sumie od dzieciństwa i bardzo się cieszę, że mogę rozwijać się wśród takich wspaniałych ludzi.
10: Spróbujemy, zobaczymy jak to pójdzie po całości. Proszę bardzo.
7: Przychodzić na te próby, na pewno przez prowadzących, bo dają bardzo fajną energię, ale sami też tworzymy taki fajny zespół, mimo że to jest początek, to tak się integrujemy, poznajemy z czasem, no i bardzo dobrze nam się razem śpiewa.
3: Tak, no ta więź jest chyba najpiękniejsza, więź między nami wszystkimi i takie nowe przyjaźnie, które tutaj zawieramy, nowe fajne relacje, które mamy i które zostaną z nami na dłużej.
4: I właśnie chciałam też to powiedzieć, że chór jest po prostu jedna wielka rodzina, która się rozwija.
6: Będę potraktowała jako właśnie taki wyjątek wśród tych różnych innych zajęć, bo tutaj troszeczkę można zażyć takiej odwrotności do codzienności. Nie ma takiego stresu, jest taka dobra, pozytywna energia i można się właśnie naładować tymi pozytywnymi emocjami na następne dni.
8: A czym jest dla was śpiewanie? To początki w tym chórze, czy już macie doświadczenie?
7: No część z nas na pewno ma doświadczenie, nie tyle może czasami co w śpiewaniu, ale po prostu ludzie znają się na muzyce, czy grają na różnych instrumentach. No a śpiewanie jest dla nas rozrywką, formą takiego też odstresowania, taką nową rzeczywistością i bardzo dobrym doświadczeniem.
3: Tak, na pewno takim oddechem psychicznym po prostu od rzeczywistości. Przychodzimy tutaj i wchodzimy trochę w inny świat, tak troszkę odchodzimy od tych problemów, które gdzieś tam się pojawiają w życiu codziennym i tutaj wchodzimy, po prostu się zamykamy na 2 godziny i mamy taki swój spokój w tym, że tu przychodzimy.
4: Śpiew jest przede wszystkim pokazywaniem siebie, pokazywaniem swoich emocji.
1: Też chciałam to powiedzieć właśnie, ale myślę, że z psychologicznego punktu widzenia też może być otwarciem się na pewne przekazanie emocji, które kryjemy na co dzień, więc z jednej strony oderwanie się od rzeczywistości, a z drugiej strony właśnie pokazanie prawdy, pokazanie siebie samego.
9: No, taka forma właśnie odstresowania się, zawsze gdzieś pod prysznicem, czy jak jest się samemu na przykład, to się bardzo lubi śpiewać.
6: No właśnie tak jak mówi nasz dyrygent, że próby są od próbowania, także jak coś komuś nie wyjdzie, to absolutnie jakby to nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę, bo wszyscy próbują, wszyscy chcą się nauczyć, więc razem jakoś do przodu po prostu idziemy. I powoli się stajemy troszeczkę może lepsi w tym właśnie.
7: Być może sama forma śpiewania większą grupą daje taką możliwość braku takiej oceny. Z jednej strony możemy właśnie stać na scenie, występować. No i dzięki właśnie temu nie ma stresu, nie ma jakiś tam niepokoi, nikt nas nie ocenia. Na próbach dobrze nam się próbuje i dobrze się to czujemy.
3: No ten stresik na pewno trochę jest zawsze, czy to jak się śpiewa głosami po kolei. Ale fajne jest to, że właśnie nikt tak na ciebie nie patrzy spod oka, tylko raczej daje ci cały czas możliwość do poprawienia się, do nauki, bo to jesteśmy nie po to, żeby nie popełniać błędów i żeby być idealnymi, tylko żeby zawsze wychodzić się obronną ręką na koniec, a nie od razu od początku być po prostu bezbłędnymi.
8: Uczycie się od siebie?
1: Tak, jeżeli ktoś z nas zapomniał swojego głosu, to na pewno możemy podsłuchać, co koleżanka śpiewa albo kolega, bo to się zdarza często.
9: Zawsze jak jest się grupą, to jednak ten stres jest mniejszy, bo jak się zawsze występuje solo, to jednak wszyscy się tak patrzą na jedną osobę, są skupieni właśnie na jednej osobie, a tutaj jak jest chór, to jednak nie dość, że jest dużo głosów, jest taka ładna harmonia, to jeszcze właśnie dużo osób, nie ma się na kim skupić w sumie i jest wtedy dzięki temu mniejszy stres.
8: A co jest największym wyzwaniem dla was?
3: Śpiewanie przy takiej ilości głosów, bo zawsze ilość głosów była adekwatna do tego, w jakim środowisku śpiewamy, tak? Tutaj jednak wchodzimy na o wiele wyższy poziom. Jesteśmy na wyższym poziomie profesjonalizmu. Każdy z osób, która tu jest, już ma jakieś doświadczenie muzyczne, więc musimy dosyć szybko przyswajać do tych warunków.
7: Jest takie pełne skupienie, bo jednak te nuty, niektóre piosenki są łatwiejsze, niektóre trudniejsze, ale takie skupienie pełne, żeby dobrze to zaśpiewać, zaśpiewać dobre dźwięki z dobrą dynamiką, to czasami trzeba troszeczkę więcej pracy w to włożyć.
6: Przed koncertem na pewno mamy tych prób dużo więcej, tak więc trzeba sobie pogodzić swoje grafiki, każdy indywidualnie, ale to jest taki minus, ale to jest plus, bo to też nas bardzo zbliża do siebie i czujemy z próby na próbę ten progres naprawdę.
8: Paweł Szypulski, kierownik, dyrygent chóru.
10: Wspaniała ekipa, myślę, że od pierwszych prób złapaliśmy jakiś wspólny język, że dogadujemy się i oni często realizują moje uwagi, jeśli chodzi o utwory, ale też staram się to robić z przymrużeniem oka. Troszeczkę jak tu akompaniator Paweł Mocarski mówi, że uprawiam swego rodzaju stand-up na próbach. Po tych 3 miesiącach były różne emocje, od szczęścia, bo na przykład pewien repertuar wychodził szybciej. Były też chwile zwątpienia, bo czasami wymagało to więcej ćwiczeń, ale wszyscy sobie poradzili doskonale i czasowo wyszliśmy po prostu na plus. Presja była, bo to jednak 3 miesiące dla osób, które nigdy nie śpiewały ze sobą, bo to wiadomo, że osoby różne śpiewały gdzieś, czy śpiewają w różnych chórach, ale jednak, żeby ze sobą zgrać w tym składzie, to było wyzwanie, z którym doskonale sobie poradzili. Bo jednak człowiek przychodzi tutaj, to tak samo jak teraz jestem dzisiaj po 24-godzinnym dyżurze, bo pracuję na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przyszedłem po dobie tutaj, to praktycznie mi się odechciało spać. Już jest taka euforia, już takie szczęście, że mógłbym teraz się spać kolejne 2 dni.
8: Zgodnie z tym, co mi zapowiadaliście, jak chór powstawał. 3 miesiące już pierwszy koncert.
10: Dokładnie, 3 miesiące pierwszy koncert. Ja też od siebie zapraszam wszystkich 21 czerwca do sali koncertowej przy ulicy Podleśnej na godzinę 18. Jest to niedziela, więc myślę, że parę osób znajdzie czas wolny. Pierwszy dzień lata, stąd też właśnie nazwa koncertu, muzyka najdłuższego dnia. Będzie to gospel, nie cała msza, tylko będzie we fragmentach. Będzie utwór The Rose, jest to utwór norweskiego kompozytora Ole Geilo. Będzie kantate domino, jest to repertuar sakralny, ale jednak w wykonaniu takim bardziej rozrywkowym. Jest też opracowanie Over the Rainbow, gdzie na skrzypcach będzie grała jedna z chórzystek Natalia Sałata. I będzie jeszcze Alleluja Baslera, jest to skład na fortepian, instrumenty perkusyjne i waltornie, gdzie gościnnie wystąpią artyści orkiestry, opery i Filharmonii Podlaskiej.
6: Można się spodziewać bardzo dobrej energii, troszeczkę gospelu, troszeczkę takiej właśnie muzyki nowoczesnej. No zapraszamy, no tak przede wszystkim.
3: Najdłuższy dzień w roku musi być uwieczniony pięknym koncertem pod wieczór, tak? No, nie ma innej możliwości, skoro dzień trwa tak długo, to można chociaż znaleźć tu godzinkę czy półtorej i przyjść na nasz koncert. Zapraszamy.
7: Bardzo serdecznie zapraszamy. Każdy znajdzie coś dla siebie, będzie można się zrelaksować. No i właśnie tak jak koledzy wspomnieli, dobrze przeżyć dzień i fajnie zakończyć niedzielę.
8: Pierwszy dzień lata to dość magiczny dzień.
6: No myślę, że tak z taką dobrą energią właśnie wejdziemy w te lata, w te wakacje.
1: Otwarcie sezonu letniego i może komuś to da jakąś inspirację życiową.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

Radio Złote Przeboje 101 FM.